0: Radio Alex.
1: Czwartek, 8 dzień października, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Negocjacje w sprawie miliardów euro z unijnej kasy wchodzą w kluczową fazę. W sobotę irlandzka prezydencja pokaże nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To ma być próba znalezienia kompromisu między 27 państwami. Irlandczycy jednak sami przyznają, że propozycja nie zadowoli wszystkich. Co to oznacza dla Polski? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Dla Polski stawka jest wysoka. Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. Polska chce przede wszystkim ochrony pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Irlandia zaproponuje cięcia w wysokości około 200 miliardów euro. Na razie nie wiadomo, gdzie konkretnie miałyby nastąpić te cięcia. Irlandia chce też kompromisu w sprawie nowych pieniędzy dla Unii. Polska stawia tu czerwoną linię. Nie chce, by dochody z handlu emisjami CO2, które obecnie zasilają krajowe budżety, trafiły do wspólnej unijnej kasy.
2: Czy Dawid K. powinien dalej leczyć pacjentów? To sprawdza naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Chodzi o lekarza, który jest podejrzany o wystawienie warszawskiemu szpitalowi południowemu nierzetelnych faktur na ponad 500 000 zł. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczenia kraju. A komentarze w tej sprawie zbiera Michał Dobrołowicz.
4: Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania tłumaczy, że nie ma informacji o tym, żeby Dawid K. popełnił błąd medyczny. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości gospodarczych i dlatego na razie może dalej pracować w gabinecie.
5: W świetle tych ustaleń może nadal przyjmować pacjentów, wykonywać swój zawód. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwróci się do prokuratury o wgląd w akta.
4: Z kolei wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za stołeczne szpitale Izabela Marcewicz-Jędrysik komentuje w rozmowie ze mną, że zarzuty dla Dawida K. zamykają ważny etap wyjaśniania afery. Pod koniec października, jak ustaliłem, swoje wnioski po aferze w warszawskim szpitalu południowym ma przedstawić po kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Przed nami kolejny dzień, gdzie temperatura przekroczyć może w wielu miejscach 20 stopni, ale to chyba ostatni taki moment, przynajmniej w tym tygodniu. No i podejrzewam, że już na nieco dłużej, najzimniej w tej chwili w Jeleniej Górze, nieco ponad 2 stopnie. No i to jest moment, gdzie będziemy przyglądali się prognozom uważnie, bo niewykluczone, że pod koniec tygodnia i na początku przyszłego pojawią się nocne przymrozki. Dzisiaj też po południu już w niektórych miejscach mogą pojawić się słabe opady deszczu. Wszędzie może się rozpadać dziś w nocy i jutro nad ranem. Jutro też chłodniej, niestety.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: To jest podsumowanie wiadomości ze środy w Radiu Alex. Tragiczny w skutkach upadek turystki z rejonu Zawratu na stronę Zmarzłego Stawu. Zgłoszenie o wypadku dotarło do centrali TOPR wczoraj, 6 października w godzinach popołudniowych. Turystka spadła po stromym, twardym śniegu. Nie miała zimowego wyposażenia. Ratownicy odnaleźli poszkodowaną w zawratowym żlebie. Mimo zabiegów resuscytacyjnych kontynuowanych również podczas transportu śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem, a także pomocy udzielonej kobiecie w szpitalu, jej życie nie udało się uratować. Policjanci z Rabki Zdroju zatrzymali 54-letniego mieszkańca gminy Raba Wyżna, podejrzewanego o spowodowanie 2 pożarów w Podsarniu. Pierwszy wybuchł 26 września w budynkach gospodarczych. Kilka dni później, 1 października, ogień pojawił się w niezamieszkałym domu. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 54-latka. Zebrany materiał dowodowy zostanie teraz oceniony przez sąd, który zdecyduje o jego odpowiedzialności. W niedzielę 4 października w Instytucie Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich odbył się pokaz amatorskich filmów z Podhala, nakręconych od lat 40. do 80. ubiegłego wieku przez amerykańską Polonię. To druga odsłona tego projektu. Zarówno w czasie premiery filmu z rekonstrukcji Wesela z lat 60. pokazywanego już w Zakopanem, jak i w Ludźmierzu, na pokaz zabrakło wejściówek. Pejzaże podtatrzańskich wsi i Nowego Targu, ludzie w strojach z tamtych czasów, ich zajęcia oraz uroczystości rodzinne dostarczyły wzruszeń i refleksji.
0: Na tym filmie jest ja, jest także moja siostra, jest moja mama, jest mój tata, jest mój sąsiad. Pierwszy film jest nagrany w domu rodzinnym tego mojego ujka, Cześka. Nie pamiętam tego, bo wtedy pewnie miała 3 roki. I powiem wam, że mi się ta łezka w łocach zakręciła, że no jest to coś pięknego.
8: Warto popatrzeć stare ubrania, nawyki takie, zwyki, co dziś już zaginęły.
9: Znalazł pan na przykład krajobraz swojej wsi?
8: Nie, to akurat nie. Trochę jest glicerowa tam, ale nie. Ale właśnie takie ubrania, to że ich grania, muzyka już jest inaczej. Dziś dawno te loty ozdobników nie było, nic. Jest inaczej troszkę grali.
9: Kręci się troszkę łezka wokół?
8: No, trochę tak.
10: Bardzo wzruszające, jak się zmieniło to wszystko na Podhalu przez kilka tych dziesięcioleci, nie?
9: Dlaczego pani przyszła na ten pokaz? Czy miała pani nadzieję, że zobaczy pani na przykład znajomych albo swoją wieś z takiej perspektywy kilkudziesięcioletniej?
10: Bardziej interesowało mnie może takie ubiór, dawne takie tradycje po prostu, i bo raczej nie spodziewałam się, że spotkam kogoś znajomego, zobaczę, nie? Ubiór, dawne takie tradycje po prostu, i bo raczej nie spodziewałam się, że spotkam kogoś znajomego, zobaczę, nie?
9: I jak zmienił się ten strój góralski?

0: Polsce, jak i być może takich, które były na przykład przesyłane ze Stanów Zjednoczonych do Polski. I ten projekt ma na celu właśnie pozwolenie w ocaleniu tych materiałów i zdigitalizowaniu ich bez kosztów dla osób i dla rodzin, które być może nie mają takich możliwości finansowych, nie wiedzą, jak się za to zabrać i też nie wiedzą często, co zrobić z tymi filmami.
1: Mówiła autorka projektu filmowe Powroty pod Hale Agnieszka Zborowska. Blisko 300 gramów marihuany znaleźli zakopiańscy kryminalni w mieszkaniu na jednym z nowotarskich osiedli. Policjanci ustalili, że stamtąd narkotyki mogą trafiać na ulicę Zakopanego. O miejscu dystrybucji dowiedzieli się w ubiegłym tygodniu, a na miejscu uwagę funkcjonariuszy zwrócił charakterystyczny zapach marihuany. W mieszkaniu znaleźli także wagi, pieniądze i woreczki dilerskie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Nowy targ ufunduje sztandar dla 21. Lekkiego Batalionu Górskiego. Deklaracja poparcia w tej sprawie została jednogłośnie przyjęta podczas poniedziałkowych obrad Rady Miasta. Decyzja ma zacieśnić związki, które historycznie łączą stolicę Podhala oraz strzelców podhalańskich.
2: Nowy targ jest naszym miastem partnerskim, a rynek nowotarski jest miejscem wyjątkowym, bo tu właśnie zaczęła się historia polskich wojsk górskich. 1 maja planujemy uroczystość nadania sztandaru dla jednostki wojskowej, która również będzie zrealizowana na nowotarskim rynku.
1: Powiedział Radio Alex podczas niedawnego święta batalionu pełniący obowiązki dowódcy jednostki major Rafał Landowski. Społeczna zbiórka pieniędzy już ruszyła. Dobrowolnych wpłat będzie można dokonywać na dedykowane konto. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Radia Alex. Trudne zadania postawili sobie uczniowie i nauczyciele legendarnego Kenara na 150-lecie swojej szkoły. Postanowili upamiętnić jej bogatą historię w marmurowym pomniku. Prace, począwszy od projektu poprzez modele gipsowe do finalnego efektu, trwały prawie rok. Historię szkoły podzielono na 5 etapów. Na pomniku upamiętnia je 5 płaskorzeźb.
3: I ten pierwszy, ten dolny, jakby to jest taki pierwsze lata naszej szkoły jeszcze, te początki. Teraz rzeźba może być taka bardziej prymitywna, bardziej taka mniej złożona. Następny element to mamy 20-lecie międzywojenne. Później mamy ten taki trochę secesji, lata 70., 80. i taka abstrakcja. Proszę uwierzyć, że tu są też formy takie bardzo abstrakcyjne i zgeometryzowane postacie lub bardzo takie realistyczne. I tam jest właśnie taki przegląd też jakby środowiska tutaj naszego, czyli Podhala, tu gdzie ta szkoła się kształtowała.
1: Mówił nauczyciel rzeźby oraz wychowawca w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Kenara Andrzej Mrowca. Nad pomnikiem pod okiem swojego nauczyciela pracowały uczennice klas trzecich, które po raz pierwszy zmierzyły się z rzeźbą w marmurze.
4: Dużo czasu tutaj spędziłyśmy przy tym kamieniu i dużo ciężkiej pracy włożyłyśmy, ale jesteśmy bardzo zadowolone.
5: Mój fragment akurat przedstawia tańczącą parę tam. Kobietę z taką suknią złożystą. To jest właśnie tak nawiązanie do tańca, który jest tutaj dużą częścią kultury, uważam, zakopiańskiej.
6: Moja rzeźba przedstawia skrzypce, co też nawiązuje do tej szkoły, no bo tutaj też i mamy kierunek lutnictwo, gdzie tworzymy właśnie takie instrumenty.
7: Czy wy macie świadomość tego, że tutaj za chwilę setki osób i będą podziwiać waszą pracę? Jest to trochę stresujące?
4: No jesteśmy takie zaszczycone trochę, że mogłyśmy w ogóle w tym uczestniczyć i Kamil na pewno długo się tu utrzyma, więc bardzo dużo osób to zobaczy.
1: Z uczennicami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara, autorkami pomnika, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. W cokole zostanie umieszczona kapsuła czasu z przesłaniem dla kolejnych pokoleń. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się już 16 października. Straż Graniczna przenosi się do nowego targu. Miejscy radni przychylili się do pomysłu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie byłego kombinatu. Zmiana ma umożliwić funkcjonariuszom wybudowanie w tym miejscu nowej siedziby, która przejmie obowiązki jednostki obecnie zlokalizowanej w Zakopanem. Dotychczasowa placówka nie zostanie jednak porzucona. W toku dalszych prac związanych z przenosinami ma zmienić się sposób jej wykorzystania.
8: Dla nas jest to strategiczna inwestycja, dlatego że położenie miasta Nowy Targ i skomunikowanie miasta Nowy Targ na pewno ułatwi nam operowanie na terenie, który podlega służbowo placówce obecnie znajdującej się w Zakopanem. Placówka w Zakopanem operuje w tej chwili na 6 powiatach i dojazd do każdego powiatu ma tutaj niebagatelne znaczenie, żeby

0: w odpowiednim czasie podjąć interwencję, jeżeli wymaga tego sytuacja.
1: Mówiła obecna na ostatniej sesji Rady Miasta pułkownik Renata Obrzut. Podjęte kroki mają usprawnić pracę służb przy wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Ta z roku na rok ma stawać się jeszcze ważniejsza, bowiem Polska coraz rzadziej pełni dla migrantów rolę kraju wyłącznie tranzytowego, zapewniają przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Pośpiech, strach i presja czasu to emocje, które wykorzystują cyberprzestępcy, ostrzegają służby. Warto dokładnie sprawdzać adresy stron i wiadomości, nie klikać w podejrzane linki z SMS-ów i nie instalować programów, o które proszą nieznajome osoby. Pomocne jest także dwuskładnikowe logowanie i stosowanie różnych haseł. Nie należy podawać danych karty ani numeru PESEL na niesprawdzonych stronach. Jeśli doszło do wycieku danych lub kliknięcia w podejrzany link, trzeba natychmiast skontaktować się z bankiem, zmienić hasła i zastrzec PESEL. Podejrzanego SMS-a można przesłać do CERT Polska na numer 8080. Zgubienie się w lesie może szybko zamienić grzybobranie w akcję poszukiwawczą. Policja przypomina, jak przygotować się do wyjścia. Naładowany telefon, latarka, odblaski, woda i coś do jedzenia to podstawowe wyposażenie. Warto też poinformować bliskich, dokąd idziemy i kiedy planujemy wrócić. Policjanci radzą, by nie wybierać się do lasu samotnie i zapamiętywać charakterystyczne miejsca. Jeśli zabłądzimy, należy zadzwonić pod numer alarmowy i, jeśli to możliwe, dotrzeć do najbliższej drogi.
2: Witajcie w nowym pięknym dniu. Nazywa się czwartek, czwarteczek, czwartunio. Ósmy dzień października. Rozpoczynamy oficjalnie nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam.

0: 11 godzin i 9 minut potrwa dzisiejszy dzień, a to dlatego, że słońce 8 dnia października wzejdzie o 6:48, zacznie znikać za horyzontem 2 minuty przed godziną 18. 8 dzień października w kalendarzach mamy, to 281 dzień roku, a swoje imieniny świętują tego dnia Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik, Waleria, Ginter, Symeon, Taida, Gunter, Marcjusz, Ewodia i Artemon. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Nietypowe święta jest Światowy Dzień Ośmiornicy. Chodzi oczywiście o stworzenie morskie. Światowy Dzień Wzroku i Międzynarodowy Dzień Podologii. To tak prozdrowotnie dzisiaj chyba będziemy świętowali.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Po reklamie.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. Również u nas będzie mocno wiało, ostrzegają synoptycy. Termometry w najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem mają pokazać 15 stopni. W Nowym Targu uzbiera się tych stopni 18. No ale z powodu wiatru odczuwalna temperatura będzie niższa. Po południu też wzrastać będzie zachmurzenie i już mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, informują synoptycy.
1: Radio Alex.

0: czwartka wy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niezbyt dobre wieści dla łasuchów, miłośników słodkiego. Jak się okazuje, cena cukru na światowym rynku mocno rośnie. 5 października znajdowała się na poziomie nieco ponad 35% wyższym niż na początku roku. A do tego jeszcze Komisja Europejska ostrzega, że możliwy jest duży spadek produkcji cukru, no i to też może napędzić wzrost ceny. Jak to mówią, słodko już było, ale będzie miło, przynajmniej u nas, bo za moment pięknie wam zagramy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: A cappuccino też za piątkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też.

0: oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Po reklamie.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Sensacyjne doniesienia ze świata nauki. Opracowano podobno dyski twarde z niekończącą się pamięcią. Na rynku będą dostępne, jak skończą się formatować. No, taki informatyczny żarcik nam się pojawił w sieci. A już za moment na naszej antenie, punktualnie o 7:00, w rzeczywistości nasze wiadomości.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Na nic ostrzeżenia i apele. Nieprzygotowani do zimowych warunków turyści wciąż narażają życie w wyższych partiach Tatr. W części z kraju i ze świata dziś ma zostać przesłuchany 19-letni nożownik ze szkoły w Ostrołęce. Anna Krudek. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
0: Dziś czwartek, to 8 dzień października. Na zegarach godzina 7:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Turyści ignorują ostrzeżenia ratowników TOPR. Wczoraj rano doszło do kolejnych wypadków w rejonie Koziej Przełęczy i Zawratu. Mimo ostrzeżeń o fatalnych warunkach i doniesieniach o tragicznych zdarzeniach, do których doszło właśnie w tych dwóch szczególnie niebezpiecznych miejscach, turyści ciągle ryzykują swoim życiem, wybierając się na Orlą Perć.
6: Turystka, która doznała upadku w rejonie Koziej Przełęczy w stanie ciężkim, została przewieziona do szpitala w Zakopanem. Niemalże w tym samym czasie ratownicy musieli udzielać pomocy w rejonie Przełęczy Zawrat. Taką informację przekazał nam Tomasz Wojciechowski, dyżurny ratownik TOPR. Przypomnijmy, w ciągu minionych kilku dni śmierć w Tatrach poniosły 3 osoby.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Nowy szlak rowerowy na Orawie. Między Jabłonką a Chyżnem powstała trasa o długości prawie 7 km z nawierzchnią tłuczniową. Odcinek ma połączyć Orawę z głównym przebiegiem szlaku wokół Tatr. Z trasy będą mogli korzystać rowerzyści, spacerowicze i wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku. To kolejny element polsko-słowackiej sieci szlaków. Inwestycja powstała w ramach czwartego etapu projektu Szlaku wokół Tatr, finansowanego z programu Interreg.
7: Radio Alex poleca.
1: Z maratonu do Strugu przejdzie barwny, roztańczony i rozśpiewany pochód uczniów Kenara. To już 14 października.
8: My jako szkoła jesteśmy zawsze z Zakopanem, praktycznie od zawsze związani. I jak tam przechodzą ci nasi uczniowie przez Zakopane, to wszyscy nas rozpoznają, że są może kolorowo bardziej ubrani, może są jacyś tacy bardziej, nie wiem, zwracają na siebie uwagę, oczywiście myślę, że w pozytywnym takim słowa znaczeniu. I chcemy podkreślić to, że w tym Zakopanem jesteśmy. Byliśmy w różnych miejscach tutaj. No, ja pamiętam, że jak chodziłem też do 3 szkół tak naprawdę, przed każdym budynkiem uczniowie też przypomną krótką historię taką, jak to było w tych czasach, owych czasach, jaki to był budynek.
1: Mówił dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara Marek Król-Juzaga. W pochodzie wezmą udział uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście. Organizatorzy mają nadzieję, że dołączą do niego również sympatycy szkoły i mieszkańcy miasta. Kto rozbierze słynne poidełka na Bachleckim Wierchu w Zakopanem? Sprawą zajęła się nasza reporterka. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany Jakub Z., 19-latek, który wczoraj zaatakował swoich kolegów z klasy i nauczycieli w szkole w Ostrołęce.
9: Ranił 9 osób, wszystkie zabrano do szpitali. Ich życie nie jest zagrożone, część już została wypisana do domu.
2: Michał Radkowski, Michale, co teraz dzieje się z poszkodowanymi?
10: Jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wcześniej została od niego pobrana krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Tym bardziej, że już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków, ale tamta sprawa została umorzona. Wczoraj na miejsce musieli przyjechać pirotechnicy, bo napastnik zostawił w klasie dymiący plecak.
11: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji.
10: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Zuza, która chodzi do tej samej szkoły co Jakub Z., mówi, że chłopak nie wyróżniał się z tłumu.
12: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim.
10: Wczoraj Jakub Z. miał urodziny. Dziś we wszystkich szkołach w Ostrołęce odwołano lekcje. W zamian uczniowie będą rozmawiać o tej sprawie z psychologami.
9: Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz podejrzany w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Śledczy zarzucają temu młodemu medykowi bez specjalizacji, byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiał nierzetelne faktury. A komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Dawidowi K. grozi od roku do 10 lat więzienia. Śledczy zarzucają mu, że oszukał warszawski szpital południowy, wystawiał przez kilkanaście miesięcy nierzetelne faktury, zgodnie z którymi miał dyżurować w szpitalu, a w tym czasie, i to potwierdza prokurator Piotr Skiba, prowadził działalność polityczną i często był poza Warszawą, a czasami nawet za granicą. Skalę oszustwa wyliczono na kwotę ponad 500 000 zł.
14: 583 500 zł wprowadzono w błąd. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
13: Dawid K. nie przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna cały czas może leczyć pacjentów. Postępowanie w sprawie możliwego odebrania mu prawa wykonywania zawodu prowadzi rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. Również u nas będzie mocno wiało, ostrzegają synoptycy. Termometry w najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem mają pokazać 15 stopni. W Nowym Targu zbiera się tych stopni 18. No, ale z powodu wiatru odczuwalna temperatura będzie niższa. Po południu też wzrastać będzie zachmurzenie i już mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, informują synoptycy.
15: Dzień dobry w czwartek. No, to już brzmi naprawdę dobrze.
0: Jeśli chodzi o dobre brzmienie, to też o to zadbamy.
15: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
15: Stajemy, parzymy kawę, rozpoczynamy.

0: To czwartkowy poranek. U nas o tej porze zwykle zaglądamy do horoskopu, nie inaczej będzie dzisiaj.
1: Zodiakalna panno, dziś przyda ci się odrobina improwizacji. Zmiana planów może przynieść coś dobrego. Zamiast poprawiać każdy szczegół, zostaw sobie czas na małą przyjemność.
0: Bliźnięta, niespodziewana wiadomość sprawi, że zwyczajny dzień nabierze kolorów. W rozmowie z kimś bliskim powiedz wprost, czego potrzebujesz. Nawet najlepsza intuicja nie zastąpi konkretów.
1: Jeszcze zodiakalny rak, sprawa, którą ostatnio się przejmujesz, zacznie się wreszcie układać po twojej myśli. Wieczorem pozwól komuś o siebie zadbać. Nie musisz zawsze być specjalistą od cudzego szczęścia.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przypominamy, to 8 dzień października, to czwartek. Jeśli dziś obchodzicie urodziny, macie świetne towarzystwo. Bruno Mars kończy 41 lat, Matt Damon 56, Sigourney Weaver 77.
0: A jacy są urodzeni 8 października? No tak, z przymrużeniem oka, jako zodiakalne wagi mają podobno dużo uroku, lubią towarzystwo i cenią harmonię.
1: Bardzo fajne cechy. To z pewnością dopilnują, żeby na ich imprezie każdy dostał tort i nikt nie siedział sam.
0: Życzymy wam, żebyście mieli energię jak Bruno Mars na koncercie. No to wszystkiego najlepszego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
3: Po reklamie.
0: Poranek na Podhalu jeszcze dość pogodny, potem wzrastać będzie zachmurzenie. Już po południu mają pojawić się pierwsze opady deszczu. No i ten deszcz będzie nam towarzyszył do jutrzejszego przedpołudnia, bo w piątek po południu już znów zrobi się pogodnie i słonecznie, choć jutro będzie bardzo zimno. Przez cały dzień w piątek jednocyfrowy wynik w Zakopanem. Nieco lepiej w Nowym Targu, tam stopni 11. Dzisiaj jeszcze korzystajcie z dość przyjemnej aury, przynajmniej w pierwszej części dnia.

0: To czwartkowy poranek z Radiem Alex.
1: Planujemy z wami dzień. Najpierw Rabka Zdrój o 10 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie z Katarzyną Rogowiec, dwukrotną mistrzynią paraolimpijską i rodowitą rabczanką.
0: Opowie o drodze do sportowych sukcesów, pokonywaniu przeciwności i spełnianiu marzeń. A wieczorem z Podhala ruszamy aż do Boliwii.
1: Zgadza się, bo o 18 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu Anna Tokarska pokaże zdjęcia i opowie o swojej wyprawie. To kolejne spotkanie z cyklu MCK na walizkach. Na oba wydarzenia wstęp wolny.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: Po reklamie.

0: Do muzyki powrócimy tuż po wiadomościach. Po ósmej sprawdzimy, dlaczego czasem nie widzimy tego, co mamy przed nosem i czy 8 rąk wystarczyłoby, żeby ze wszystkim zdążyć. Ale wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Co dalej z nielegalną inwestycją na Bachleckim Wierchu w Zakopanem? Za rozbiórkę tak zwanych poidełek zapłaci miasto? W drugiej części serwisu dziś Sejm ma się zająć ustawą antyalkoholową. Posłuchajcie, jakie są jej zapisy. Anna Krudek. Zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński Przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
6: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Po reklamie.
11: Dziś czwartek, to 8 dzień października. Jest 8 na zegarach, przed nami wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. W Zakopanem wraca sprawa poideł dla koni. Tak w rozmowie z dziennikarzami nazwał nielegalną inwestycję na Bachleckim Wierchu jej właściciel. Jest już prawomocny wyrok sądu z nakazem rozbiórki tej samowoli budowlanej. Decyzję o jej likwidacji wydał także inspektor nadzoru budowlanego.
12: Właściciel samowoli na razie jednak nie kwapi się ani do rozbiórki domków, ani do zalecanego przez sąd doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu, na którym wybudował drogę do swojej inwestycji. Rozbiórki zastępczej mogłoby dokonać miasto. Wdrożenie procedury wymaga jednak pełnego sfinansowania prac z góry. O taką możliwość zapytałam burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza.
13: Pierwsze, co jest potrzebne, no to oczywiście wola Rady Miasta i czy mamy to wykonywać, czy zabezpieczymy, przewidzimy jakieś fundusze na ten cel na przyszły rok, no bo jednak będzie to trochę kosztować. Ile dokładnie, to też nie wiem, musielibyśmy oszacować, natomiast jakieś pieniądze w budżecie, no trzeba byłoby na ten cel zabezpieczyć.
1: Relację przygotowała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska, która na bieżąco zbiera informacje w tej sprawie.
3: Radio Alex ostrzega.
1: Przerwa w dostawie wody na kilku ulicach w Kościelisku. Utrudnienia mają nastąpić dziś w godzinach od 8 do 14 przy ulicach Szeligówka, Chotaszbór oraz części Nędzy Kubińca. Ich powodem są prace na sieci wodociągowej.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Poszukiwany listem gończym 36-latek został zatrzymany w Nowym Targu. Policjanci ustalili, gdzie przebywa mężczyzna i 2 października pojechali pod wskazany adres. 36-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zakopanem w związku z karą roku pozbawienia wolności. Mężczyzna podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Trafił do zakładu karnego.
3: To są wiadomości z Podhala.
1: Trwają zapisy do Biegu Niepodległości. To już 12. edycja popularnej imprezy, w której startują nawet doświadczeni zawodnicy z zagranicy. Organizator jak co roku przewiduje specjalną trasę dla zawodników z niepełnosprawnościami.
14: Bieg startuje o godzinie 10.30. Będzie to bieg integracyjny na dystansie 300 metrów na stadionie miejskim na ulicy Orkana. Główny bieg o godzinie 11.11 na 2 dystansach 10 km i 5 km.
1: Mówił menadżer sportu w Zakopiańskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Michał Diduch. 54-latek zatrzymany w związku z 2 pożarami w Podsarniu. Więcej o tej sprawie w kolejnym serwisie. Teraz Kraj i Świat. Przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
15: W ostrołęckim ratuszu ma zebrać się sztab kryzysowy w związku z wczorajszym atakiem Jakuba Z.
16: 19-latek, przypominamy, ranił w szkole 5 kolegów ze swojej klasy. 2 nauczycieli, a podczas ucieczki także 2 osoby postronne.
15: Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce jestem Jakub Rybski. Dzień dobry, Jakubie.
17: Dzień dobry, jestem.
15: Co teraz dzieje się tam na miejscu?
17: Budynek, w którym doszło do tego ataku, jest odgrodzony taśmą, a przed szkołą stoją 2 policyjne radiowozy. Dziś, przypomnę, zajęcia dydaktyczne w tej placówce są odwołane, ale uczniowie mogą tu przyjść, żeby porozmawiać z psychologiem.
18: Dla mnie to jest szok. Dla mnie to jest naprawdę szok, bo ja tutaj mieszkam 47 lat i pierwszy raz coś takiego się zdarzyło.
19: No jak każdy, boję się, nie? Boję się, zwłaszcza, że ciągle mam nowe wiadomości, więc każdy jest sparaliżowany, naprawdę mega.
17: Mówili mieszkańcy Ostrołęki. Dowiedziałem się przed chwilą, że z tutejszego internatu wczoraj wyjechała większość dzieci. Już teraz wróciły do swoich domów na weekend ze strachu po tym, co wydarzyło się w szkole. Sprzed zespołu szkół zawodowych numer 4 Jakub Rybski.
15: Zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano znajduje się w ustawie, w sprawie której dziś głosować będą posłowie.
16: Przepisy przygotowane przez Lewicę i Polskę 2050 zakładają też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych.
15: Komentarze na ten temat. Przed jednym ze sklepów w centrum Warszawy zbieramy Michał Dobrołowicz.
16: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tych przepisach?
20: Dzień dobry. Ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 zł. Klienci tutaj komentują, że to jest radykalne rozwiązanie, ale mogłoby przynieść przede wszystkim większy spokój.
21: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
22: Moim zdaniem bez sensu.
23: Jak ktoś chce, ma prawo kupić, nawet w nocy.
20: Ta sprawa budzi dużo emocji tu i pewnie podobnie będzie dzisiaj w Sejmie, przed głosowaniem.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Poranek na Podhalu jeszcze dość pogodny, potem wzrastać będzie zachmurzenie. Już po południu mają pojawić się pierwsze opady deszczu. No i ten deszcz będzie nam towarzyszył do jutrzejszego przedpołudnia, bo w piątek po południu już znów zrobi się pogodnie i słonecznie, choć jutro będzie bardzo zimno. Przez cały dzień w piątek jednocyfrowy wynik w Zakopanem. Nieco lepiej w Nowym Targu, tam stopni 11. Dzisiaj jeszcze korzystajcie z dość przyjemnej aury, przynajmniej w pierwszej części dnia.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dzień dobry, ponownie zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek
11: i Marek Moc. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, co ja widzę? Dziś Światowy Dzień Wzroku. No, ze wzrokiem bywa ciekawie, trzeba przyznać. Promocje na drugim końcu sklepu, ja zauważam od razu, pełnego kosza na pranie, to już tak niekoniecznie.
0: Tak. Podobnie w lodówce. Człowiek patrzy i patrzy, masła nie ma, przychodzi ktoś drugi, masło jest. No cuda, cuda.
1: Cuda, dlatego dziś przypominamy, warto badać wzrok, a na co dzień sięgać, gdzie wzrok nie sięga.
0: Czyli za jogurt. Tam zwykle jest masło.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: A my jeszcze z kalendarzem w dłoni. Dziś także dzień ośmiornicy, 8 ramion, 3 serca. Przyznajcie, te dodatkowe ramiona tak przydałyby się rano, nie?
0: No tak. Jednym robisz kawę, drugim kanapki, trzecim szukasz kluczy, czwartym zapinasz dziecku kurtkę.
1: Jeszcze 4 zostają. Można wstawić pranie, ogarnąć kuchnię. Człowiek wreszcie ze wszystkim by zdążył.
0: No, optymistka. Gdybyśmy mieli 8 rąk, po prostu dostawalibyśmy więcej roboty. Szef od razu by zauważył, że 2 ręce jeszcze masz wolne. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Alex.
3: Reklama.
4: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Po reklamie.
8: Ciśnienie na Podhalu jeszcze spada, a w nocy odbije się od dna, zacznie rosnąć i to dość mocno. Takie wahania ciśnienia niezbyt dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Do tego jeszcze dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa. Taka pogodowa mieszanka powoduje, że samopoczucie może być nie najlepsze. Uwaga, po południu też nadciągnie front, który przyniesie nam opady deszczu. Tak będzie w Zakopanem czy Nowym Targu. I od jutra już, przypomnę, będzie naprawdę chłodniej.
9: Radio Alex.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Teraz coś z kategorii z życia wzięte, czy też tak macie. Ile programów ma wasza pralka, a z ilu naprawdę korzystacie?
0: Takie miałaś przemyślenia wczoraj robiąc pranie?
1: Takie miałam wczoraj przemyślenia. No tak, no bo co Marek? No przy zakupie człowiek porównuje, tak, sport, wełna, kołdry, para, a potem przez 6 lat ustawia mieszane 40 stopni. Masz tak czasem?
0: Tak. Albo szybki, bo szkoda czasu.
1: No właśnie, no. Przyznajcie się, znacie te wszystkie symbole, czy też macie jeden sprawdzony program? No i pamiętajcie, że możecie oczywiście do nas zadzwonić, gdyby was korciło, żeby wypowiedzieć na ten temat, albo napisać.
0: To tyle, jeśli chodzi o sprawy dnia codziennego. Za chwilę wracamy do muzyki.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple. Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.

0: Już po godzinie 9 wyłowimy kolejne historie z sieci i opowiemy o dwóch panach, którzy ruszyli w miasto razem z kanapą. Ale wcześniej te najważniejsze informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Pożary w Podsarniu nie były przypadkiem. W związku z tą sprawą zatrzymano mężczyznę. Utrudnienia drogowe szykują się w Witowie i Zakopanem. W części z kraju i ze świata polskie autostrady okiem kierowców. Posłuchajcie, co mówią. Anna Krudek, warto z nami zostać.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
10: Już 9 na zegarach, jest czwartek, to 8 dzień października. Pora na wiadomości.
1: Policjanci z Rabki Zdroju zatrzymali 54-letniego mieszkańca gmin Raba Wyżna podejrzanego o spowodowanie dwóch pożarów w Podsarniu. Ten temat na początek wiadomości o 9. Anna Krudek, zapraszam. Pierwszy pożar wybuchł 26 września w budynkach gospodarczych. Kilka dni później, 1 października, ogień pojawił się w niezamieszkałym domu. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 54-latka. Zebrany materiał dowodowy zostanie teraz oceniony przez sąd, który zdecyduje o jego odpowiedzialności.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, w przyszłym tygodniu rusza remont drogi do Stanika w Witowie, poinformował Urząd Gminy Kościelisko. W związku z tym w dniach od 12 do 16 października planowane jest całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego. A już jutro czekają Was utrudnienia w Zakopanem. Skrzyżowanie ulicy Kasprusie z ulicami Orkana i Podlipkami zostanie całkowicie zamknięte w godzinach od 8 do 17. Mieszkańcy ulicy Podlipkami są proszeni o wyjechanie samochodami z posesji przed 8:00. Po tej godzinie przejazd przez skrzyżowanie będzie niemożliwy.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: W najbliższą niedzielę w Domu Kultury Walusiówka w Leśnicy odbędzie się konkurs muzyk Stefaniakowe Nuty. Ta czwarta już edycja spotkań organizowana jest z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Góralskiego Zespołu Zawaternik, a rozpocznie się o godzinie 11:30 mszą świętą pod wezwaniem świętego Jacka w Groniu. Początek konkursowy grania o godzinie 13:00.
11: Celem tego konkursu jest propagowanie tradycyjnej góralskiej muzyki, ale też upamiętnienie prymisty Władysława Stefaniaka z Leśnicy, który wyróżniał się oryginalnym śpiewem i piękną grą na skrzypcach. Konkurs będzie się odbywał w trzech kategoriach. Tradycyjne muzyki góralskie w trzyosobowych składach, soliści, instrumentaliści i soliści śpiewacy. Uczestnicy będą też mogli obejrzeć malarstwo księdza Władysława Podhalańskiego.
1: Do Leśnicy Gronia na konkurs i wystawę zapraszała założycielka i kierowniczka zespołu góralskiego Zawaternik Maria Dudek. Powołana w tym roku spółka Podhale Nowy Targ otrzyma kolejną transzę pieniędzy od miejskiego samorządu. Chodzi o 500 000 zł. Więcej na ten temat w następnym wydaniu wiadomości. Teraz czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Mają je dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty.
12: 19-latek, który przebywa obecnie w policyjnym areszcie, wczoraj w zespole szkół zawodowych nr 4 zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił także siebie.
1: Przed szkołą, w której doszło do tego ataku, jest reporter Jakub Rybski.
13: Dzień dobry.
1: Co o tym wszystkim tam na miejscu mówią mieszkańcy?
13: No wszyscy są przerażeni tym, co się tu stało. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że dziś w ogóle nie wychodziliby z domu, gdyby nie musieli.
14: Wie pan, dzieci przychodzą tutaj ze szkoły na tą właśnie zjeżdżalnię. No będą się bać. I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
15: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są. Troszeczkę się obawia.
13: Powiedzieli mi mieszkańcy Ostrołęki, w ratuszu odbędzie się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Jak ustaliłem, uczestnicy mają rozmawiać o dodatkowym wsparciu dla ostrołęckich szkół, a także o tym, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Sprzed zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce Jakub Rybski.
1: Tylko nieco ponad 8,5 km autostrad przybyło w Polsce w 2025 roku.
12: W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód do Sfor. To wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaski.
1: Co o polskich autostradach mówią kierowcy, na co zwracają uwagę? O tym reporterka Magdalena Greinert.
16: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
17: Dla mnie to jest niewyobrażalne to, że my musimy zapłacić za ich użytkowanie po prostu, bo to powinno być jednak pokrywane z kosztów tych, które my płacimy na co dzień.
18: Jeżeli jest remont autostrady, i tak trzeba za nią zapłacić, tak, za ten odcinek, który jest remontowany, więc to jest nie halo trochę, tak.
16: Nowe drogi są potrzebne, bo przybywa samochodów. Łącznie z ciągnikami w Polsce zarejestrowano 32 miliony pojazdów.
10: Dzisiaj na Podhalu jeszcze spada, a w nocy odbije się od dna, zacznie rosnąć i to dość mocno. Takie wahania ciśnienia niezbyt dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Do tego jeszcze dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa. Taka pogodowa mieszanka powoduje, że no, samopoczucie może być nie najlepsze. Uwaga, po południu też nadciągnie front, który przyniesie nam opady deszczu. Tak będzie w Zakopanem czy Nowym Targu. I od jutra już, przypomnę, będzie naprawdę chłodniej.
0: To jest taka pora, którą bardzo lubimy. Poranny pośpiech, prysznic, śniadanie raczej mamy już za sobą.
10: No, więc tym bardziej w spokoju można posłuchać radia.
0: Polecamy Ewelina Kraczek
10: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.
2: Radio Alex.

0: to czwartkowy poranek z Radiem Alex.
1: A my wyławiamy z sieci tym razem fotografię Jesień w górach, pisze jeden z internautów i zamieszcza urokliwe zdjęcie, aż chciałoby się zarezerwować popołudnie na spacer.
0: No i zrobić kilka jesiennych zdjęć. Chociaż ja najbardziej podziwiam cierpliwość panów, którzy fotografują swoje partnerki w pięknych okolicznościach przyrody.
1: No przecież to tylko jedno zdjęcie, Marek.
0: Tak. Tutaj, tu, teraz przy drzewie, teraz z liściem, teraz bez, na tle szczytu, a potem wiadomo. Daj, pokaż, no. Nie. Jeszcze raz.
1: No, bo trzeba uchwycić te kolory jesieni.
0: Ach, zanim zaakceptują zdjęcie, zacznie padać śnieg.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
10: Już dzisiaj po południu zacznie zmieniać nam się aura z pięknej, złotej polskiej jesieni. Taką zgniłą jesień mieć będziemy przez kilkadziesiąt godzin. Już po południu wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Najmocniej będzie padało nad ranem z czwartku na piątek. No i przed południem opady powinny ustawać. Piątkowe popołudnie to już słoneczko. No i niezbyt ciepło. Wygląda na to, że jutro w Zakopanem maksymalnie jednocyfrowy wynik. Nieco lepiej będzie w Nowym Targu, tam do stopni 11.

0: to czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyjdź z domu, rusz się wreszcie z tej kanapy. No, być może usłyszeli to dwaj panowie z amerykańskiego Charlotte i znaleźli kompromis.
0: Tak, ustawili kanapę na dwóch elektrycznych hulajnogach i ruszyli nią po ulicy. Wyobraźcie sobie miny policjantów, którzy zatrzymali taki pojazd.
1: Funkcjonariusze docenili pomysłowość oczywiście, ale przypomnieli, że na drodze przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo.
0: Ciekawe, co poprosili podczas kontroli. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ewentualnie paragon z meblowego, nie wiem.
1: Jedno trzeba im przyznać, oni nie wyszli ze swojej strefy komfortu. Oni zabrali ją ze sobą.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid e-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z e-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Po reklamie.

0: Już po godzinie 10 zajrzymy na naszą stronę internetową, sprawdzimy, czym żyje okolica i co warto wiedzieć, a wszystko w towarzystwie dobrej muzyki. A za chwilę wiadomości.
1: Kolejne pół miliona złotych dla Podhala, nowy targ. Ten temat w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Będziemy mówić także między innymi o budowie miasteczka rowerowego w Krościenku nad Dunajcem. W drugiej części serwisu dziś ogłoszenie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Anna Krudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Dziś czwartek, to 8 dzień października. Na zegarach 10:00. Pora na kolejne wiadomości.
1: Anna Krudek. Zaczynamy. Nowy targ przekaże kolejne pół miliona złotych dla powołanej w tym roku przez samorząd spółki Podhale Nowy Targ. To już druga transza pieniędzy, jakie trafią do odradzającego się klubu hokejowego. Więcej nasz reporter Michał Palut.
15: Już w sumie milion złotych kosztowało nowotarskiego podatnika utrzymanie powołanej kilka miesięcy temu spółki Podhale Nowy Targ. O kolejnej półmilionowej transzy miejscy radni zdecydowali w poniedziałek. Środki na ten cel zostały przeniesione z gminnego budżetu na drogi publiczne, ale jak zapewne w trakcie obrad Ewa Bobek, skarbnik miasta oraz członek Rady Nadzorczej Szarotek, nie ucierpi na tym żadna inwestycja w infrastrukturę. Pieniądze przekazane na odbudowę klubu hokejowego mają bowiem pochodzić z wygenerowanych do tej pory oszczędności. Dotychczas przekazany kapitał zakładowy musiał zostać wydany na uzyskanie licencji oraz umożliwienie 19-krotnemu mistrzowi Polski startu w tegorocznym sezonie Tauron Hokej Ligi. Obecny na obradach Rady Miasta prezes Podhala Nowy Targ Wojciech Śniegowski przyznał, że w klubowej kasie zostało około 70 tysięcy złotych.
1: Po 7 rozegranych kolejnych trwającego sezonu Podhale Nowy Targ zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i pozostaje jedną z dwóch drużyn bez żadnego zwycięstwa.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Ruszyła budowa miasteczka rowerowego w Krościenku nad Dunajcem. Prace rozpoczęły się w sąsiedztwie istniejącego pump tracku. Nowe miejsce ma być przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Wartość inwestycji to ponad 478 tysięcy złotych. Gmina Krościenko pozyskała na ten cel ponad 209 tysięcy złotych do finansowania dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego. Na koniec w Radiu Alex mamy informacje dla pasjonatów historii II wojny światowej. Już jutro w Zakopiańskim Muzeum Palace odbędzie się spotkanie autorskie z Janem Jakubem Grabowskim, który zaprezentuje tutaj swoją nową książkę pod tytułem Okupowany Kraków. Przewodnik po generalnym gubernatorstwie.
3: Początek o 17, a będzie tu można poznać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wojennych losów Krakowa. Autor książki Jan Jakub Grabowski to historyk, licencjonowany przewodnik, no i badacz dziejów II wojny światowej. Wstęp na piątkowe spotkanie z nim w Katowni Podhala jest wolny w ramach promocji Muzeum Tatrzańskiego.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Dziś w Zakopanem konsultacje społeczne w sprawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Bogdańskiego, Strążyskiej i Małego Żywczańskiego. O szczegółach w kolejnym serwisie. Teraz wiadomości z kraju i ze świata mają dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: W największych miastach Francji demonstrować będą dziś znowu licealiści i studenci. Sprzeciwiają się drastycznym cięciom budżetowym.
16: Jak mówią, rozczarowało ich wczoraj orędzie do narodu premiera Sébastiana Lecornu. Ich zdaniem nie zawierało żadnych konkretnych propozycji rozwiązania konfliktu.
13: O szczegółach paryski korespondent Marek Gładysz.
17: Francuski rząd obawia się, że dzisiejsze demonstracje licealistów i studentów, do których zapewne jak zwykle przyłączą się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów, zakończą się znowu starciami ulicznymi z policją w wielu miastach. Obserwatorzy sugerują, że premier Sébastien Lecornu nie chce jednak poczynić żadnych ustępstw, bo ma nadzieję, że trwająca już od ponad tygodnia fala zamieszek sama wygaśnie. Zbliżają się bowiem we Francji jesienne ferie szkolne i wielu uczniów wyjedzie z miast. W regionie paryskim zaczął się również rozprzestrzeniać nowy wariant COVID-19. Coraz więcej licealistów choruje i pozostaje w domach.
13: Po 13 poznamy nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry, Kasiu.
16: Dzień dobry, Kasiu. Czyje nazwisko pojawia się w rozmowach o dzisiejszym Noblu najczęściej?
13: Listę faworytów u bukmacherów otwiera 73-letnia chińska dysydentka pisarka Can Shue. Jedna z jej książek została przełożona już na szwedzki, a to zawsze dobrze wróży rokuje. Na dalszych miejscach są też m.in. 87-letni Australijczyk Gerald Merlane, rumuński autor monumentalnych powieści Mircea Kerterescu. Po raz pierwszy wysoko na listach typów noblowskich pojawiła się Meksykanka Christina Rivera, indyjski prozaik Amita Ghosi, wywodząca się z aborygenów Alexis Wright.
18: Są też weterani rankingów noblowskich. No to może 8 października. Kasiu, to jest właśnie ten dzień, ten
13: może
18: ich dzień.
13: Może tak być. W tym zestawieniu są moja ulubiona Margaret Atwood, ale też Ludmiła Ulicka, Salman Rushdie, Haruki Murakami. Jeśli Szwedzka Akademia podtrzyma ten trend naprzemienny, to teraz Nobla dostanie kobieta. Ale trzeba pamiętać, że inną zasadą noblowskich werdyktów jest niespodzianka.
18: No to co? Czekamy.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Już dzisiaj po południu zacznie zmieniać nam się aura z pięknej, złotej polskiej jesieni. Taką zgniłą jesień mieć będziemy przez kilkadziesiąt godzin. Już po południu wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Najmocniej będzie padało nad ranem z czwartku na piątek. No i przed południem opady powinny ustawać. Piątkowe popołudnie to już słoneczko. No i niezbyt ciepło. Wygląda na to, że jutro w Zakopanem maksymalnie jednocyfrowy wynik. Nieco lepiej będzie w Nowym Targu, tam do stopni 11.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To czwartkowy poranek, ale o tej porze raczej już wszystko mamy pod kontrolą. Chyba.
14: My mamy na pewno dobrą muzykę pod kontrolą. Polecamy.
0: Ewelina Kroczek
14: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jeśli dziś z trudem wstaliście z łóżka, to moglibyście wziąć udział w tym konkursie. My także. Otóż w Japonii zorganizowano zawody, uwaga, w spaniu.
0: Uczestnicy mieli 90 minut, a specjalne urządzenia sprawdzały, jak szybko zasypiają i jak głęboko śpią.
1: Nie wystarczyło zamknąć oczu i udawać, że się nie słyszy budzika. Nie, nie.
0: Zwyciężczyni, występująca jako Suimi, zdobyła ponad 2 miliony jenów. Cała akcja miała zwrócić uwagę na problem niedoboru snu.
1: Pomyślcie teraz o tych drzemkach po obiedzie. Za darmo, za darmo.
0: Tak, 1,5 godziny snu i taka nagroda. Żal, że nie było dogrywki.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry. Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękno z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: O reklamie.
0: Coraz chłodniej zacznie się nam robić. Dzisiaj jeszcze w Zakopanem 15 stopni, w Nowym Targu do 18, na Podbeskidziu, w Bielsku Białej dzisiaj jeszcze 20 stopni. Jutro już tak ciepło nie będzie. Wygląda na to, że przez kilka kolejnych dni będziemy mieli coraz chłodniej i coraz częściej, zwłaszcza na początku przyszłego tygodnia, pojawiać się będą przelotne opady deszczu.

0: To czwartkowy poranek w Radio Alex.
1: Wybieracie się na spacer albo grzyby w okolice Łaprz Wyżnych i Kacwina. Uważajcie, fotopłapka zarejestrowała tam niedźwiedzicę z młodymi.
0: Leśnicy apelują o ostrożność, a my zapraszamy na radioalex.com.pl. Znajdziecie tam nagranie niedźwiedziej rodzinki i wskazówki, jak zachować się, gdy spotkamy niedźwiedzia.
1: Warto je przeczytać przed wyjściem w teren. No i oby ta wiedza nie była potrzebna, ale lepiej mieć ją w głowie.
0: A samą rodzinkę najlepiej podziwiać właśnie na tym nagraniu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: osobom za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
2: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie.
11: Radio Alex.

0: Już po godzinie 11 kolejna zmiana dnia. Powie wam dzień dobry. Za chwilę wiadomości.
1: A za dziś dziękuję.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Halny zatrzymał kolej na Kasprowy Wierch. Jest ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem. W części z kraju i ze świata ataki w polskich szkołach. Informacje z konferencji ministra spraw wewnętrznych w serwisie o 11. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Po reklamie.
12: W kalendarzach czwartek to 8 dzień października. Na zegarach godzina 11, w Radiu Alex to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Silny wiatr unieruchomił kolejkę na Kasprowy Wierch. Według zapowiedzi synoptyków dzisiaj jego porywy mogą osiągać prędkość do 75 km na godzinę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydane przez IMGW obowiązuje w naszym regionie do godziny 16.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Dzisiaj w sali obrad Zakopiańskiego Urzędu Miasta odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Bogdańskiego, Strążyskiej i Małego Żywczańskiego. Niepokój mieszkańców budzi projekt drogi, która miałaby połączyć ulicę Tetmajera przez Małe Żywczańskie z ulicą Strążyską. Szczegóły zna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
13: Konsultacje mają dotyczyć nowych ograniczeń wskaźników zabudowy, głównie na ulicy Bogdańskiego. W konsultowanym planie znajduje się już wstępna koncepcja drogi łączącej Tetmajera z Małym Żywczańskim i ulicą Strążyską. Jak powiedział mi wiceburmistrz Zakopanego Bartłomiej Bryjak, miasto dysponuje większością działek, po których mogłaby przebiegać taka inwestycja. Przyznał jednak, że nie wiadomo, czy w ogóle i kiedy nowa droga miałaby zostać zrealizowana.
2: Początek dzisiejszego spotkania o godzinie 17.30.
3: Radio Alex poleca.
2: Ponad 100 samych rzeźb, a w sumie 230 prac nadesłano na najnowszą wystawę w Miejskiej Galerii Sztuki. Na ekspozycji pod tytułem Absolwenci zobaczymy dzieła byłych uczniów Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Genara. Wystawa organizowana jest z okazji 150-lecia szkoły. To największe wyzwanie wystawiennicze w ciągu minionych 10 lat.
14: Dlatego, że słynne liceum wypuściło w świat ludzi sztuki, którzy teraz spotkają się tutaj w jednej przestrzeni, prezentując rzeźbę, malarstwo, grafikę, sztukę. sztuki projektowe, konserwacje, mozaiki, sztukę związaną z projektowaniem ubioru, oczywiście lutnictwo.
2: Mówiła dyrektorka Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem Anna Schumacher. Wystawa jest już dostępna dla zwiedzających, ale uroczysty wernisaż odbędzie się 16 października. W tym dniu zaplanowano również wiele innych wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Jubileusz został objęty naszym patronatem. Anna Krudek. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a o 12:00 Władek Biały i serwis po góralsku.
15: 6 MSWiA przed południem ujawnia, że policjanci udaremnili wczoraj kolejny atak nożownika na szkołę, także na Mazowszu, w miejscowości Sierpc.
16: Na wspólnej konferencji minister edukacji Barbary Nowackiej i Marcina Kierwińskiego był Michał Krasoń.
17: Dzień dobry.
16: Co wiemy w tej chwili o tym incydencie z Sierpca?
17: 17-latek w szkole mówił, że na terenie placówki planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
18: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby prowadzić tego typu atak.
17: Mówi Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatek miał także szukać w internecie informacji o tym, jak przeprowadzić, tu cytat, krwawe wydarzenie. 17-latek jest w rękach policji.
15: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
16: Poinformowano w nim, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
15: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju.
16: Australijczyk James Duckworth wyeliminowany. Patryk Serwański, Patryku, teraz w nagrodę mecz z legendą tenisa?
19: Tak, Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. No to może uda się wygrać w końcu w Szanghaju. Patrząc na te tenisowe legendy XXI wieku, Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego. Dziś z Jamesem Duckworthem Hurkacz zagrał solidnie, skutecznie, dobrze serwował, a z Dżokowiczem na korcie spotka się w sobotę.
15: Za 9 godzin zacznie się sprzedaż biletów na dwa ekskluzywne koncerty Aerosmith.
16: California Dream On, Aerosmith and Friends.
20: It's and Friends, Ross. Aerosmith and Friends.
16: Od tej reklamówki wszystko się zaczęło. 25 października i 1 listopada.
20: Don't you miss performing?
16: W Hollywood Bowl, tuż po 21. rokowi weterani potwierdzili, że wrócą na scenę w wyjątkowym towarzystwie.
15: Wśród gości plejada gwiazd.
16: Otwierają The Black Crowes, Run DMC, potem Billy Idol, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, ale też duety.
15: Ten z Guns N' Roses.
16: Duff McKagan i Slash.
15: I ten z grunge'owego Alice in Chains.
16: Tak jest, Jerry Cantrell, Mike Innes. Obok nich ten, który produkuje ostatnie płyty The Rolling Stones, czyli Andrew Watt, Nuno Betancourt, gitarzysta z Extreme, czy też śpiewający kiedyś Van Halen, Sammy Hagar.
12: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Zakopanem na termometrach maksymalnie 18 stopni. Niebo będzie całkowicie zachmurzone. W godzinach wieczornych i nocnych może popadać. Wiatr słaby do umiarkowanego, powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1014 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Białki Tatrzańskiej i Czorsztyna, a w nocy 10 stopni. Już po godzinie 11:00 to czwartkowe przedpołudnie w Radiu Alex sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Podróżnicze spotkanie czeka dziś mieszkańców Nowego Targu. W Miejskim Centrum Kultury odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu MCK na walizkach. Tym razem Anna Tokarska zabierze uczestników w podróż do Boliwii. Podczas slajdowiska Boliwia sięgając gwiazd opowie o swoich doświadczeniach i pokaże zdjęcia z wyprawy do Ameryki Południowej. Start o godzinie 18, a wstęp jest wolny. Miłośnicy rękodzieła mogą jutro wziąć udział w warsztatach tworzenia bukietów z mydła. Zajęcia odbędą się o 17 w klubokawiarni Stacja Kultura w Zakopanem. Uczestnicy pod okiem Klaudii Agdan, znanej jako Pani Proton, stworzą pachnące, mydlane kwiaty. Wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy, dlatego zapowiadamy już dziś.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
1: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Zakopanem do 18 stopni. W ciągu dnia utrzyma się całkowite zachmurzenie. Wieczorem i w nocy może popadać. Wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1014 hektopaskali. Nieco cieplej, ale też deszczowo w Szczawnicy i Bielsku Białej. Tutaj na termometrach 21 stopni, a w nocy 12 stopni.
2: Radio Alex.

0: Do 14 października można zapisywać drużyny do turnieju siatkówki halowej organizowanego przez Zakopiański Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Po dwóch turniejach plażowych organizowanych latem impreza przenosi się do hali sportowej.
1: Tam przenosimy się na halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ulicy Chramcówki 17 października. Zapisy do 14 października do środy. Kategoria jest jedna open, natomiast wprowadziliśmy możliwość grania drużyn mieszanych. Zapisy na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, także można tam wszystkie szczegóły znaleźć.
0: Mówił menadżer sportu przy Zakopiańskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Michał Diduch.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność w internecie. Mnożą się przypadki cyberwyłudzeń. W toło zbierę poidełka Dlokuni, czyli słynnych 5 domków postawionych nielegalnie na Baleckim Wierchu. O tym i wielu innych rzeczach pourodzimy już za chwilę. Tu Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
12: Przed chwilą minęła 12. Zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły. Wiadomości w południe. Policja po raz kolejny ostrzega przed cyberprzestępcami, którzy ani na chwilę nie ustają w staraniach o wyłudzenie naszych danych i pieniędzy. Jak podkreślają policjanci, cyberzłodzieje bardzo często starają się grać na emocjach swoich potencjalnych ofiar i wywierać dużą presję czasową. Chodzi oczywiście o to, żeby nikt nie zaczął analizować sytuacji, w jakiej się znalazł. Temu też przestępcy, jeśli używają na przykład telefonu, starają się tukać i tukać i tukać. Choć jak przyznał jeden z odbywających obecnie wyrok na ciągacji, taktyka ta nie sprawdza się na przykład w sytuacji, kiedy potencjalna ofiara słabo słyszy. No tu kojzę do krzesnego jak krzesny głuchy jak pniok. Specjaliści radzą, żeby nigdy nie udostępniać danych, takich jak na przykład numer PESEL, który najlepiej jest zastrzec, czy numery dokumentów. Musimy zwracać też dużą uwagę na podejrzane linki i dziwne strony internetowe. Jako przykład niech posłuży nam pouczająca historia 54-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego, który kliknął w link do strony www.go-kreśka.pl, chcąc uwidzieć, czy Kreśka rzeczywiście coś tam oktęgo. Okazało się jednak, że Kreśka absolutnie nic nie ten. No. I nie jest wcale goło, czego nie można powiedzieć o 54-latku, bo oszuści pozbawili go oszczędności, infekując komputer specjalnym oprogramowaniem. Jak przyznaje, są poszkodowany. I mogę myśleć, ty znaje tu. Wiadomo, o którą Kreśkę chodziło.
13: A ma OTS Kresiek na świecie? Wtórują mu eksperci. I to telo w kwestiach cyberbezpieczeństwa, a my zmieniamy temat. W to zbierę słynne pojdełka dla kuni. Chodzi oczywiście o sprawę głośnej samowoli budowlanej, czyli 5 domków na Bachleckim Wierchu w Zakopanem, które zostały przedstawione przez właściciela właśnie jako pojdła dla kuni. Choć zapot już prawomocny wyrok zbiórki, to inwestor na razie nie strasznie kwopi się do tego, żeby domki zebrać, tym bardziej, że no kakły nie będą pić. Czy sprawą będzie musiało zająć się miasto? Oto burmistrza Łukasza Filipowicza pytała nas o reporterka Beata Denis-Jastrzębsko.
14: Wdrożenie procedury rozbiórki zastępczej wymaga jednak pełnego sfinansowania prac z góry. O taką możliwość zapytałam burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza.
15: Pierwsze, co jest potrzebne, no to oczywiście wola Rady Miasta i czy mamy to wykonywać, czy znajdziemy pieniądze w budżecie, czy zabezpieczymy, przewidzimy jakieś fundusze na ten cel na przyszły rok, no bo jednak będzie to trochę kosztować, ile dokładnie to też nie wiem, musielibyśmy oszacować, natomiast jakieś pieniądze w budżecie, no trzeba byłoby na ten cel zabezpieczyć, więc no tutaj kwestia, czy Rada Miasta będzie zdecydowana takie pieniądze przeznaczyć na taki cel.
13: Rozmaitych inwestycji jest jednak znacznie więcej. Do naszej redakcji płyną też informacje o inwestorze, który w jednej z miejscowości powiatu tatrzańskiego zasypał nielegalnie i pole i potok, nie strasznie przejmując się ani urzędnikami, ani sąsiadami, no bo w sumie co mu zrobią? Jak to zaś jest ta dama dlobobrów, o. A poza tym, co się głupie ludzie znają, włada i tak se tam jakoś i doradę. Wielkimi krokami zbliża się piękny jubileusz. Już w tą sobotę 115 roków istnienia będzie świętowała jednostka OSP Murza Sichle. Strażocy z Osiechły zaprosają na oficjalną część obchodów, która startuje o godzinie 14.30, a wieczór na część nieoficjalną, ka będzie muzyka, zagro zespół Siąpawica, zabawa, śpiew, a być może nawet inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. W rolę krzyżaków wcielą się druhowie z OSP Łolco, zaś jako Zawisza Czarny wystąpi zdrodzą ten najbardziej opolony. O, i to sićku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
16: Kolejny atak nożownika w szkole. Jedna osoba nie żyje. Dwie zostały ranne po ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł-Nowiny, nieopodal Wyszkowa na Mazowszu. Informacje w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
17: Jestem.
16: Igorze, co wiemy w tej chwili?
17: Najważniejsza informacja jest taka, że napastnik, 15-letni były uczeń szkoły, został zatrzymany, nie stanowi już zagrożenia, jest w rękach policji. Po godzinie 9 nastolatek wszedł do placówki i ranił 3 osoby. Wszystkie te osoby dorosłe, woźna nauczyciela, a także dyrektor szkoły. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Jak usłyszałem od policjantów, nastolatek został obezwładniony przez dyrektora placówki. Na miejscu jest również straż pożarna, ale jak usłyszałem, w tej chwili nie ma podejrzenia, by uczeń mógł przynieść jakiś ładunek pirotechniczny.
16: A przypomnijmy, że wczoraj w szkole w Ostrołęce na Mazowszu taki ładunek w plecaku przyniósł 19-letni uczeń. On zaatakował nożem 9 osób. Polska branża AGD protestuje przeciwko propozycji Komisji Europejskiej, aby państwa Unii płaciły do unijnego budżetu 2 euro rocznie za każdy kilogram niezebranych elektroodpadów. Producenci alarmują, że mechanizm zwiększy koszty produkcji, uderzy w konkurencyjność polskich fabryk, no i podniesie ceny pralek, zmywarek czy lodówek. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginou. Kasiu, co jeszcze mówi branża i jakie jest stanowisko komisji?
18: Branża mówi, że nie znajduje wystarczającego zrozumienia w gabinecie polskiego komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina. Producenci alarmują, że już finansują zbiórkę i recykling elektroodpadów, a dodatkowe obciążenie może podnieść ceny sprzętu i osłabić konkurencyjność polskich fabryk. Mają też zastrzeżenia do sposobu liczenia odpadów, bo pralka sprzedana dzisiaj nie staje się przecież od razu odpadem. Komisja Europejska odpowiada, że nie jest to podatek nakładany na branżę. Mechanizm ma zachęcić państwa do większej zbiórki i recyklingu, a także odzyskiwania cennych, w tym krytycznych surowców.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Piątek zdecydowanie chłodniejszy. Zapachnie nam najprawdziwszym powiewem jesieni. Temperatura w Zakopanem nie przekroczy jutro 9-10 stopni. W stolicy Podhalo i niżej położonych miejscowościach regionu słupki na termometrach powinny oscylować w okolicach 12-13 kresek. Także nie będzie katastrofy, tym bardziej, że poprawa ma przyjść już w sobotę. Czy będzie deszcz? Tak, pod giewontem pierwszych opadów spodziewajmy się jeszcze dziś, zaś intensywniej poleje nad ranem. To siczku! My słyszymy się jutro o 12:00, Władysław Biały. Jaha!
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan-Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Wiecie co, mam wrażenie, że dopiero co mówiłem, że jest poniedziałek, a mamy czwartek i to już 8 dzień października. Brygida, Pelagia, Laurencja oraz Marcin dzisiaj mają swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego, a ja nazywam się Łukasz Tymków i będę z wami do 17:00. Dzień dobry!

0: Były życzenia dla tych, którzy mają imieniny. Tradycyjnie sprawdźmy, w jakim towarzystwie są urodzeni 8 października. To Frank Herbert, autor kultowej powieści Duna. To też Paul Hogan, który zdobył Złoty Glob za tytułową rolę w filmie Krokodyl Dundee. To też Ursula von der Leyen. A także Matt Damon. Znamy go z takich filmów jak Buntownik z wyboru czy Tożsamość Borno. Za buntownika dostał Oscara. To też burmistrz Londynu Sadiq Khan. To też bardzo przebojowy Bruno Mars. Jeśli nas słuchacie i macie urodziny, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.

0: Stany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Waterana i Dota, Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
2: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
10: Po reklamie.
11: To chyba w tym tygodniu ostatnie chwile prawie bezchmurnego nieba w wielu miejscach w południowej części Polski. Po południu zachmurzenie będzie wzrastało do dużego, możliwe przelotne deszcze, zwłaszcza w Zakopanem. Na termometrach jeszcze całkiem przyjemne wartości, bo od 15 do 17 stopni. To w Zakopanem, w Nowym Targu i Krynicy do 18, w Szczawnicy nawet 19, a w Bielsku termometry mogą wskazać dzisiaj 20 stopni. Synoptycy wciąż też ostrzegają przed silnym wiatrem, którego porywy miejscami mogą dochodzić nawet do 60 km na godzinę.
12: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Co prawda dziś i jutro będzie mocno wiało, może też padać, ale w sobotę i w niedzielę mogą zacząć pojawiać się przejaśnienia. I pogoda, myślę, będzie całkiem dobra do tego, żeby sobie pojeździć na rowerze, a jest ku temu świetna okazja, bo w gminie Jabłonka powstał nowy, ponad 6-kilometrowy szlak rowerowy. Trasa prowadzi z Jabłonki do Chyżnego i połączy Orawę z głównym przebiegiem szlaku wokół Tatr. Jest to nawierzchnia tłuczniowa, no i będzie służyć nie tylko rowerzystom, ale też spacerowiczom. A w Radiu Alex już za chwilę piosenka, która daje mnóstwo energii. Świetnie by się przy tym pedałowało. To będzie Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: Za nami pierwsza godzina czwartkowego popołudnia, a przed nami kolejna, wypełniona muzyką wybraną dla ciebie. Za chwilę natomiast pojawią się na naszej antenie wiadomości, a już teraz będziemy mogli podsłuchać, co się w nich wydarzy.
1: W wiadomościach radia Alex już za chwilę. Od jutra remont kolejnego odcinka Zakopianki. Posłuchajcie, co to oznacza dla kierowców. Będzie także o pieniądzach dla powołanej kilka miesięcy temu spółki Podhale Nowy Targ i specjalna narada rządu i służb w sprawie przemocy w szkołach. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Po reklamie.
14: A teraz w Radiu Alex czas na wiadomości. Minęła 13.
15: Anna Kruszewska. Informacje dla kierowców. Na początek jutro rozpoczyna się remont trzech fragmentów zakopianki pomiędzy Pcimiem a Lubniem.
16: Będziemy tutaj ściągać starą nawierzchnię i kłaść nową. Prace będą dotyczyły 1,5 km jezdni w kierunku Krakowa i 0,5 km trasy w kierunku Zakopanego. Będziemy prowadzić te roboty od poniedziałku do piątku. Wtedy też kierowcy będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu na jezdni, gdzie będą prowadzone prace. W weekend udostępnimy dwa pasy ruchu na tych jezdniach. Cały czas będzie tam ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Planujemy zakończyć ten remont do końca października.
15: Przekazał radiu Alex Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeszcze przez godzinę wody nie będzie na kilku ulicach w Kościelisku. Te problemy przy ulicach Szeligówka, Chotarz Bór oraz części Nędzy Kubińca.
17: To są wiadomości z Podhala.
15: Nowy targ przekaże kolejne 500 000 zł dla powołanej w tym roku przez samorząd spółki Podhale Nowy Targ. To już druga transza pieniędzy, jakie trafią do odrodzającego się klubu hokejowego. Więcej nasz reporter Michał Palut.
18: Już w sumie 1 000 000 zł kosztowało nowotarskiego podatnika utrzymanie powołanej kilka miesięcy temu spółki Podhale Nowy Targ. O kolejnej 500 000 transzy miejscy radni zdecydowali w poniedziałek. Środki na ten cel zostały przeniesione z gminnego budżetu na drogi publiczne, ale jak zapewniała w trakcie obrad Ewa Bobek, skarbnik miasta oraz członek Rady Nadzorczej Szarotek, nie ucierpi na tym żadna inwestycja w infrastrukturę. Pieniądze przekazane na odbudowę klubu hokejowego mają bowiem pochodzić z wygenerowanych do tej pory oszczędności. Dotychczas przekazany kapitał zakładowy musiał zostać wydany na uzyskanie licencji oraz umożliwienie 19-krotnemu mistrzowi Polski startu w tegorocznym sezonie Tauron Hokej Ligi. Obecny na obradach Rady Miasta prezes Podhala Nowy Targ Wojciech Śniegowski przyznał, że w klubowej kasie zostało około 70 000 zł.
15: Już na wrześniowej konferencji prasowej burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha przyznał, że początkowe założenia finansowe mogły być zbyt ostrożne. Każdy klub z licencją na start w Tauron Hokej Lidze musi zadeklarować budżet na poziomie minimum 2,5 miliona złotych brutto. Po 7 rozegranych kolejkach trwającego sezonu Podhale Nowy Targ zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i pozostaje jedną z dwóch drużyn bez żadnego zwycięstwa. W Radiu Alex czas na informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
19: Pomimo reanimacji nie udało się ratować życia 37-letniej woźnej w szkole w Leszczydole Nowinach koło Wierzchowa na Mazowszu. Kobieta została śmiertelnie ugodzona nożem przez byłego ucznia. 15-latek zaatakował też dwie inne osoby, w tym dyrektora, który go obezwładnił. Przed szkołą jest nasz wóz satelitarny i reporter Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
2: Dzień dobry, jestem.
19: Jakie sceny obserwujesz? Jak w tej chwili wygląda to miejsce?
2: Budynek jest teraz odgrodzony taśmą, a przed szkołą jest straż pożarna, karetka i funkcjonariusze policji. Stoi tu też grupa kilkudziesięciu rodziców i dziadków, dzieci, które w tej chwili są zamknięte w klasach i czekają, aż służby skończą działania w środku placówki. Niektórzy rodzice, którzy tutaj są na miejscu, mają łzy w oczach i nie mogą uwierzyć w to, co stało się w ich małej i do dziś spokojnej miejscowości. Wszyscy czekają teraz na to, aż będą mogli w końcu zobaczyć swoje dzieci. Nikt też nie chce jeszcze komentować tego, co tutaj się stało. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że 15-letni sprawca ataku miał już w przeszłości sprawiać problemy, był agresywny i w ostatnim czasie często przychodził przed podstawówkę. Sprzed szkoły w Leszczydole, Nowinach, Jakub Rybski.
19: O fali przemocy w szkołach będą dyskutować przedstawiciele rządu i służb. Początek pilnego spotkania z udziałem premiera, ministrów oraz komendanta głównego policji. Igor Skrzypek, kończymy się ze studium w Warszawie. Igorze, kto weźmie udział w spotkaniu?
6: A poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak, bo przypomnę, wczoraj w Ostrołęce w zespole szkół 19-latek ranił 9 osób. W sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał zapowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Te groźby zgłosił nauczyciel. Służby znalazły u nastolatka noże, a w jego historii wyszukiwania w internecie pytania o sposoby na przygotowanie ataku. Dziś 15-latek w szkole nieopodal Wyszkowa rani 3 osoby, jedna umiera. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
14: Dziś po południu w Zakopanem, Nowym Targu, Szczawnicy i Krynicy, Zdroju, ale też i Bielsku będzie przelotnie padał deszcz. Jutro właściwie towarzyszyć nam może przez cały dzień. Najwyższe temperatury w tej chwili notujemy to około 20 stopni w Bielsku Białej, a jutro w Zakopanem będzie zaledwie 10 stopni. Do tego wszystkiego jeszcze wiatr porywisty z kierunków zachodnich może dodatkowo chłodzić nas w ciągu najbliższych godzin. Uważajcie na siebie, bo prędkość wiatru może dochodzić nawet do 60 km na godzinę. No więc trzeba o tym głośno powiedzieć, że mamy już czwartek i to 8 dzień października i to też Światowy Dzień Wzroku. A ja widzę w zasięgu mojego Bobby Wintona, Marquesa i elektryczne gitary. I oni wam zagrają na dobry początek tej godziny. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Teraz będą ważne informacje dla tych, którzy mieszkają w Kościelisku, a zwłaszcza przy takich ulicach jak Szeligówka, Chotasz Bór oraz część ulicy Nędzy Kubińca, bo tam właśnie wciąż nie ma wody i tak ma pozostać jeszcze do godziny 14, no czyli za nieco ponad pół godziny będzie można sprawdzić, czy w kranie się ona już pojawiła. Powodem braku wody są prace na sieci wodociągowej. Także byle do 14. A już za chwilę u nas najnowsze informacje o pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Po reklamie.
0: A przed nami kilka dni ze zmienną pogodą w całym naszym regionie. Jest ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem osiągającym w porywach do 60, a nawet wysoko w górach 75 km na godzinę. W Zakopanem, Nowym Targu, Szczawnicy, Krynicy, Zdroju i Bielsku Białej deszcz będzie zarówno dziś i jutro, ale od soboty pojawiać się będą stopniowe przejaśnienia.
1: Radio Alex.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: cudze chwalicie, a swego często po prostu nie znacie. Ale już w najbliższą niedzielę o 17 w Zakopanem odbędzie się spotkanie właśnie z cyklu Swego nie znacie, cudze chwalicie. I tym razem poznamy burzliwą historię zabytkowego domu doktora z końca XIX wieku. O niezwykłych losach tej przepełnionej sztuką willi oraz jej pięknym odrodzeniu po pożarze opowie sama gospodyni i artystka Magda Kraszewska. Warto zajrzeć i odkryć własną historię, bo często najciekawsze opowieści kryją się tuż za rogiem.
1: Radio Alex. Reklama.

0: Erika Montany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Waterena i Dota, Face Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
3: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Po reklamie.

0: John Jett i I Love Rock'n'Roll, no trudno się z nią spierać. To mocne, klasyczne brzmienie, które zawsze idealnie ładuje tymi gitarami elektrycznymi nasze życiowe akumulatory. Za chwilę 14, tuż po niej zagramy kolejne świetne utwory w ramach muzyki wybranej dla Ciebie. A teraz sprawdzimy najważniejsze wydarzenia z regionu i świata.
1: Silny wiatr daje się we znaki na Podhalu, unieruchomił kolejkę na Kasprowy Wierch. Będzie drożej. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Z tematów przyjemniejszych w wiadomościach Radia Alex o 15:00 zaproszenie na wyjątkową kulinarną jesień w Zakopanem. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
21: Blik.
22: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
24: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
25: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
26: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
25: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
27: Po reklamie.
0: Przed chwilą minęła 14, a przed nami kolejne wydanie naszych wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Silny wiatr unieruchomił kolejkę na Kasprowy Wierch. Według zapowiedzi synoptyków dzisiaj jego porywy mogą osiągać prędkość do 75 km na godzinę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydane przez IMGW obowiązuje w naszym regionie jeszcze przez 2 godziny.
2: O tym się mówi w regionie.
1: W Zakopanem wraca sprawa poideł dla koni. Tak w rozmowie z dziennikarzami nazwał nielegalną inwestycję na Bachleckim Wierchu jej właściciel. Inwestycja ma już prawomocny wyrok sądu z nakazem rozbiórki. Decyzja o likwidacji tej samowoli postawionej bez zezwolenia na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej wydał również inspektor nadzoru budowlanego.
3: Właściciel samowoli na razie jednak nie kwapi się ani do rozbiórki domków, ani do zalecanego przez sąd doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu, na którym wybudował drogę do swojej inwestycji. Rozbiórki zastępczej mogłoby dokonać miasto. Wdrożenie procedury wymaga jednak pełnego sfinansowania prac z góry. O taką możliwość zapytałam burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza.
9: Pierwsze, co jest potrzebne, no to oczywiście wola Rady Miasta i czy mamy to wykonywać, czy znajdziemy pieniądze w budżecie, czy zabezpieczymy, przewidzimy jakieś fundusze na ten cel na przyszły rok, no bo jednak będzie to trochę kosztować, ile dokładnie to też nie wiem, musielibyśmy oszacować, natomiast jakieś pieniądze w budżecie, no trzeba byłoby na ten cel zabezpieczyć, więc no tutaj kwestia, czy Rada Miasta będzie zdecydowana takie pieniądze przeznaczyć na taki cel.
1: Informowała Beata Denis-Jastrzębska, która na bieżąco zbiera informacje w tej sprawie. W gminie Jabłonka powstał nowy ponad 6-kilometrowy szlak rowerowy. Trasa prowadzi z Jabłonki do Chyżnego i połączy Orawę z głównym przebiegiem szlaku wokół Tatr. Trasa ma nawierzchnię tłuczniową i będzie służyć nie tylko rowerzystom, ale też spacerowiczom. Inwestycja powstała w ramach polsko-słowackiego projektu. To kolejny etap budowy sieci tras rowerowych w gminie.
2: Radio Alex poleca.
1: Jesienią Zakopane zaprasza na kulinarną podróż. Od 28 października do 29 listopada potrwa Bachleda Festiwal Restauracji. W jego ramach 6 restauracji przygotuje łącznie 12 specjalnych menu opartych na sezonowych produktach i autorskich interpretacjach smaków. Od kuchni regionalnej przez europejską po włoskie klasyki. Festiwalowe dania będą dostępne w specjalnych cenach. Rezerwacja stolików właśnie ruszyła. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Wszystkie szczegóły mamy na radioalex.com.pl. Tam także szukajcie informacji z naszego regionu, te z kraju i ze świata. Do studia przynosi Bogdan Zalewski.
12: Specjalna narada rządowa po kolejnym ataku nożownika w szkole na Mazowszu. Komenda Główna Policji zapowiada wzmożone patrole w okolicach szkół w całej Polsce. 15-latek w Leszczydole Nowinach zranił 3 osoby. Jedna z nich zmarła. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Naradę w formule wideo ze wszystkimi dyrektorami szkół zwołała też mazowiecka kurator oświaty. W Leszczydole Nowinach jest nasz wóz satelitarny. Ponownie łączymy się z Jakubem Rybskim.
16: Jakubie, dzień dobry, jestem.
12: Witamy serdecznie. Co wiadomo o 15-letnim napastniku?
16: Pochodził z tej małej miejscowości, a tutejszą szkołę podstawową skończył w czerwcu tego roku. 15-latek miał być skryty i zamknięty w sobie, miał jednak problemy w domu.
21: To był bardzo zamknięty chłopiec w sobie. On nie opowiadał za dużo o sobie i wiem, że miał problemy w domu, jakieś takie...
27: Po prostu doświadczał przemocy fizycznej ze strony swojego ojca. Właśnie ten ojciec znęcał się nad tą rodziną, no, tak? Po prostu.
16: Mówiły mi Aleksandra, absolwentka tej szkoły, i jej mama Anna. Z moich informacji wynika, że gdy 15-latek wszedł do szkoły, pierwszymi osobami, które spotkał, były pani woźna i mama jednego z uczniów. Napastnik ominął rodzica i zaatakował pracownicę szkoły. Później miał zostać obezwładniony przez dyrektora, który został ranny. Z Leszczydoł Nowin, Jakub Rybski.
12: Uwaga kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł. To 7 groszy więcej niż dziś. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr. 8 groszy więcej. Nowe stawki wejdą w życie o północy. Ann Carson, to było do przewidzenia. Kanadyjska poetka, laureatką literackiego Nobla. Ogłosiła to przed chwilą szwedzka akademia. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
28: Dzień dobry ponownie. No co za wieści, wspaniałe. Nie no, Ann Carson była od lat faworytką. Fantastycznie, że po pierwsze kobieta, po drugie tak, poetka, Kanadyjka. Akademia wrzuciła uzasadnienie
12: bardzo
28: za to,
12: prosimy,
28: że łączy, że jest w dialogu, pozostaje w ciągłym dialogu między klasyczną, między tradycją, między klasycznymi formami literatury, a współczesną literaturą. Bo tak rzeczywiście jest. Ona w swoich tekstach krytyczno-literackich no, widać wpływy zarówno literatury antycznej u niej, jak i najwybitniejszych twórców zachodniej kultury XX wieku.
12: Dostała nagrodę T.S. Eliota, to zobowiązuje.
28: Dokładnie tak. Jest kandydatką do literackiego Nobla od wielu, wielu
12: tak
28: lat.
12: Jest.
28: Te jej wiersze są, powiedzmy, postmodernistyczne. Ona też jest autorką esejów, tekstów krytyczno-literackich, więc w tym roku poetka Ann Carlson.
12: Świetna pisarka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Porywisty wiatr, przechodzący front z deszczem i spadające ciśnienie. To wszystko może wpłynąć na nasze samopoczucie trochę niekorzystnie. Zarówno dziś, jak i jutro i w Zakopanem, i Nowym Targu, Szczawnicy czy Bielsku będzie przelotnie padał deszcz. Jutro wyraźne ochłodzenie w całym naszym regionie. Na termometrach będzie od 14 w Zakopanem do 15 w Bielsku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Trwa popołudniowy program 8 października w czwartek w Radiu Alex. No i dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. A to wszystko po to, żeby zastanowić się nad kondycją swoich stóp. Wasze stopy będą mogły za chwilę zatańczyć. A to dlatego, że zagram dla was Alvaro Soler. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Teraz będzie o tym, że możecie mieć wpływ na to, jak wygląda sytuacja wokół nas, jak wygląda nasza okolica. Chodzi o Bachlecki Wierch, czyli zielone płuca Zakopanego. Mieszkańcy twierdzą i z przerażeniem obserwują nielegalną zabudowę i rajdy na kładach, jakie odbywają się na tym malowniczym wzniesieniu. No i właśnie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i w internecie zamieścili petycję w obronie tego unikatowego miejsca. Możecie się w tej sprawie wypowiedzieć, a link do petycji znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Pomysłodawcy chcą ją przekazać burmistrzowi Zakopanego z konkretnymi postulatami, wśród nich zwiększenie kontroli, egzekwowanie prawa, jeśli chodzi o samowole budowlane i objęcie ochroną najcenniejszych siedlisk na Bachleckim Wierchu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.
0: W ostatnich dniach mogliśmy się cieszyć bardzo korzystną sytuacją biometeorologiczną, ale staje się ona niekorzystna, wszystko z powodu gwałtownych zmian ciśnienia, do tego silne wiatry i opady deszczu. Od dzisiaj do niedzieli w Zakopanem, Nowym Targu, Szczawnicy, Krynicy czy Bielsku będzie przelotnie padał deszcz, a na termometrach będziemy oglądali takie wartości jak 8, 10 czy maksymalnie 14 stopni Celsjusza.

0: mówiłem o tych, którzy urodzili się 8 października. Były życzenia też urodzinowe dla naszych słuchaczy, a tymczasem już niedługo Zakopane będzie przyjmowało życzenie, dlatego że kończy 93 lata. Ale nie będziemy wspinać się na szczyty, tylko zejdziemy pod ziemię. Już 15 października rozpoczyna się 4-dniowy festiwal inspirowany górami imienia Ewy i Macieja Berbeków.
1: Czyli będziemy mieć prelekcję jaskiniową znakomitego speleologa pana Kazimierza Szycha. Będziemy mieć również forum takie dyskusyjne. Speleoklub zaproponował nam dwa wydarzenia. Wycieczka do jaskiń systemu Pawlikowskiego i to będzie wycieczka z przewodnikiem. Drugie takie wydarzenie speleoklub przygotował dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. To będą warsztaty dla dzieci sprawny jak nietoperz.
0: A mówiła naczelnik Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Joanna Staszak. W programie znalazł się też jubileusz 50-lecia pracy twórczej Jerzego Jurasa Gruszczyńskiego. A o pozostałych imprezach w ramach tego 93-lecia Zakopanego na pewno jeszcze powiemy nie raz na naszej antenie.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Po reklamie.

0: Jimmy Cliff śpiewa, że w końcu widzi wszystko wyraźnie. No i trudno, lepszy kawałek, bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wzroku, przypomnę. No, a żeby widzieć pełny i ostry obraz tego wszystkiego, co dzieje się w naszym regionie, w kraju i na świecie, nie trzeba szukać po omacku. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin już za moment, a teraz posłuchajmy, o czym one będą.
1: W Tatrach panują dziś bardzo trudne warunki. Miasteczko rowerowe powstaje w Krościenku nad Dunajcem. To miał być zamach transmitowany w internecie. Znamy szokujące szczegóły ataku 15-letniego nożownika w szkole w Leszczy-Dolanowinach pod Wyszkowem. Szczegóły o 15:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Po reklamie.
0: Region, kraj, świat. W tej kolejności posłuchajmy teraz wiadomości. Minęła 15.
1: Anna Kruszewska. Dziś w Tatrach panują bardzo trudne warunki. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w górę. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, a w wyższych partiach zalega twardy, zmrożony śnieg i występują oblodzenia. TPN apeluje, by przełożyć górskie wycieczki i przed każdym wyjściem sprawdzić aktualny komunikat turystyczny.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Maraton, Merilior, budowlanka, a nawet chałupa gąsieniców na wsiów. To budynki, w których w różnych latach uczyli się uczniowie Kenera. 14 października barwny, roztańczony i rozśpiewany pochód przejdzie trasą wyznaczoną przez te ważne dla uczelni punkty.
18: My jako szkoła jesteśmy zawsze z Zakopanem, praktycznie od zawsze związani. I jak tam przechodzą ci nasi uczniowie przez Zakopane, to wszyscy nas rozpoznają, że są może kolorowo bardziej ubrani, może są jacyś tacy bardziej, nie wiem, no zwracają na siebie uwagę. Oczywiście myślę, że w pozytywnym takim słowa znaczeniu. I chcemy podkreślić to, że w tym Zakopanem jesteśmy. Byliśmy w różnych miejscach tutaj. No, ja pamiętam, że jak chodziłem też do trzech szkół tak naprawdę, przed każdym budynkiem uczniowie też przypomną krótką historię taką, jak to było w tych czasach, owych czasach, jaki to był budynek.
1: Mówił dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara Marek Król-Juzaga. W pochodzie udział wezmą uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście. Organizatorzy mają nadzieję, że dołączą do niego również sympatycy szkoły i mieszkańcy miasta pod Giewontem. Ruszyła budowa miasteczka rowerowego w Krościenku nad Dunajcem. Prace rozpoczęły się w sąsiedztwie istniejącego pump tracku. Nowe miejsce ma być przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Miasteczko pozwoli na praktyczną naukę zasad ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach oraz doskonalenia jazdy na rowerze. W wiadomościach Radia Alex teraz zaproszenie. Już po raz 16 w Jabłonce odbędzie się małopolski przegląd dorobku artystycznego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich. Początek dwudniowego spotkania w Orawskim Centrum Kultury w najbliższą sobotę o godzinie 11. Joanna Chmiel.
19: Nasz region reprezentuje tu koło Zmaniów, ale będą też reprezentacje niemal wszystkich powiatów Małopolski, więc rywalizacja zapowiada się ostra. Będzie do śmiechu, ale i na poważnie. Będzie też przepysznie za sprawą degustacji potraw regionalnych. No i pięknie, bo całe Orawskie Centrum Kultury wypełni rękodzieło reprezentujące każdy z regionów. Całość oczywiście okraszona muzyką i śpiewem. W niedzielę także początek o godzinie 11, natomiast zwycięzców każdej z kategorii poznamy około 19.
1: Bogdan Zalewski już gotowy. Informacje z kraju i ze świata.
20: 15-latek, który zaatakował nożem ludzi w szkole w Leszczydole-Nowinach pod Wyszchowem, chciał transmitować zamach w internecie, poinformował Donald Tusk. Jedna ze zranionych osób zmarła. W kancelarii premiera narada po serii ataków nastoletnich nożowników.
21: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, z zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
20: Policjanci mają teraz częściej patrolować okolice szkół, ale też pojawiać się przynajmniej raz dziennie w każdej szkole w kraju. W Leszczydole-Nowinach jest nasz wóz satelitarny, ponownie reporter Jakub Rybski.
22: Dzień dobry.
20: Witamy, Jakubie. Policja bada, czy ataki z użyciem noża w szkołach to może być efekt internetowego challenge'u, wyzwania?
22: Zgadza się. Policja teraz weryfikuje te informacje, ale na razie służby nie łączą ze sobą ataku w Leszczydole-Nowinach z tym w Ostrołęce. To będzie wyjaśniało teraz Centralne Biuro do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości.
23: W tej chwili sprawdzana jest sieć, monitorowana, wszystkie te wpisy są sprawdzane przez policjantów do zwalczania cyberprzestępczości. Działamy wielotorowo w tej chwili, tak? Czynności na miejscu, czynności w pozostałych zdarzeniach, które miały miejsce na Mazowszu i dodatkowo cyberprzestrzeń.
22: Mówiła oficer prasowa mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. 15-letni napastnik przebywa obecnie w policyjnym areszcie w Wyszkowie. Do czasu zakończenia oględzin tutaj na miejscu uczniowie muszą zostać w swoich klasach. Przypomnę, 15-latek ranił 2 osoby i zabił 37-letnią woźną. Kobieta osierociła 2 dzieci.
20: Trwa akcja ratunkowa po wybuchu w domu mieszkalnym w Miłkowie Kolonii, niedaleko Parczewa na Lubelszczyźnie. Informacje zbiera reporter Dominik Smaga.
24: Do wybuchu doszło po 12:00. Parterowy murowany dom jednorodzinny został całkowicie zniszczony, a na gruzowisku wybuchł pożar. Strażacy musieli zacząć od uporania się z ogniem. Równocześnie z dogaszaniem pożaru trwa przeszukiwanie gruzów, a z informacji, jakie mają służby, wynika, że pod gruzami może się znajdować co najmniej jedna osoba. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Będzie je ustalać policja.
0: Coraz trudniej o to, żebyśmy odczuwali maksymalne temperatury, jakie przewidywali na dzisiaj synoptycy, czyli na przykład 19 stopni w Zakopanem, a to wszystko przez silny wiatr, no i niestety przelotny deszcz, który będzie z nami zarówno dziś wieczorem, jak i w nocy i jutro przez cały dzień. Do tego wszystkiego spadną jeszcze temperatury. Jutro o 10 stopni w Zakopanem odnotujemy około 10, w Nowym Targu, Krynicy, Szczawnicy i Bielsku będzie maksymalnie 15 stopni. Tu Radio Alex. Nadajemy dla Was 8 października w czwartek. W tej godzinie będzie pyszne zaproszenie, będzie też coś z lasu, a muzycznie zaczynamy od Inner Circle i Games People Play. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: gdzieś kiedyś słyszałem, silny jak Bóg, a w najbliższą niedzielę będzie można przekonać się, skąd ten król naszych lasów czerpie właśnie taką swoją moc. Gorczański Park Narodowy, do tego nadleśnictwo Nowy Targ zapraszają do Łopusznej, na święto Buka właśnie. Od 10 w Gajówce Mikołaja czekać będą na was przyrodnicze warsztaty, leśne pomiary, do tego gry plenerowe i pyszny poczęstunek przy wspólnym ognisku, to oczywiście na finał. No więc zamiast siedzieć w domu, może trzeba zapuścić korzenie, ale w naturze. Tym bardziej, że pogoda powinna się trochę poprawić i o tym powiem wam już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Pany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Fort Arena i Dota Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
2: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz na

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Po reklamie.
8: No i rozpoczęły się zmiany w pogodzie i one będą trwały przez najbliższe właściwie 4 dni do niedzieli. Najpierw deszczowo, potem w sobotę już z przejaśnieniami. Trochę więcej słońca właśnie na sam koniec tygodnia, zapowiadają synoptycy. Ale uwaga, bo temperatura zacznie spadać i to dosyć gwałtownie. Różnica pomiędzy tym, co dzisiaj było maksymalnie, a będzie jutro, to nawet 10 stopni Celsjusza. A zatem już jutro od 8 do 10 stopni w Zakopanem, do 12-14 maksymalnie. 15 w Nowym Targu czy Bielsku-Białej.
9: Radio Alex.

0: sumie to już o 14 zaostrzaliśmy wasz apetyt. Na teraz czas na przypomnienie szczegółów. Od 28 października do 29 listopada Zakopane zaprasza na Bachledę Festiwal Restauracji. Będzie 6 wyjątkowych lokali i 12 autorskich menu. Od podhalańskich smaków po włoskie klasyki. No ale wszystko będzie też w specjalnych festiwalowych cenach. I właśnie ruszyła już rezerwacja stolików na to wydarzenie. A o tym, jak to zrobić, macie wyłożone jak na tacy na radioalex.com.pl. Radio Alex jest patronem tej pysznej imprezy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: Po reklamie.

0: No i właśnie z takimi dźwiękami dotarliśmy już prawie do godziny 16. Już za chwilę u nas najnowsze wiadomości, a potem wraca muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Po reklamie.
0: Przed chwilą minęła 16. Zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
13: Powstanie programu bezpieczeństwa dla szkół w sytuacjach kryzysowych zapowiadają resorty edukacji i spraw wewnętrznych. To reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Dziś w Leszczy-Dole Nowinach 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora i woźną. Kobieta mimo reanimacji zmarła. Policja sprawdza, czy te ataki mogą być związane z internetowym wyzwaniem. Nasz reporter Michał Radkowski jest w Leszczy-Dole Nowinach. Michale, wiem,
14: dzień dobry,
13: że...
14: witam.
13: Dzień dobry, wiem, że rozmawiałeś z opiekunami i uczniami, którzy opuścili budynek szkoły podstawowej. Jakie reakcje i komentarze usłyszałeś?
14: No, dla rodziców to był czas ogromnego stresu i niepewności. Te ostatnie godziny, czy z ich dziećmi jest wszystko w porządku. Informacje ze szkoły dostawali tylko na telefony. Dopiero około 14.30, a więc dopiero pół godziny temu uczniowie zaczęli opuszczać klasy, w których byli zamknięci od 9, czyli od chwili, gdy 15-latek, ich były kolega ze szkoły, wtargnął z nożem i zaatakował 3 osoby, jedną śmiertelnie. Laura z 5 klasy bardzo się ucieszyła, gdy wreszcie przed szkołą zobaczyła swoją babcię. Opowiedziała mi też, jak wyglądało ostatnie 5 godzin w szkole.
15: Dostawaliśmy jakieś jedzenie, jabłka, owoce, wody, ale na początku to był mocny strach.
14: Co w tym czasie się działo w sali? Rozmawialiście z nauczycielem o tej całej sytuacji?
15: Tak. Przychodzili też inni nauczyciele, też gadali z nami. Jakoś tam próbowaliśmy spędzić jakoś ten czas lepiej.
14: Bałaś się?
15: Tak, bardzo. Wszyscy tam praktycznie płakali. Oprócz chłopaków. Nauczycielki też miały minę taką, żeby się zaraz popłakały.
14: Jutro Laura i jej koleżanki i koledzy ze szkoły mają wolne. No a tu co chwila mijają mnie kolejne dzieci, które za rękę wracają z rodzicami albo dziadkami do domu. Ze wsi Leszczy-Dół Nowiny, Michał Radkowski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Synoptycy twierdzą, że dziś po 16 wiatr już nie będzie nam tak bardzo doskwierał, ale na pewno możliwe jeszcze będą w całym naszym regionie przelotne opady deszczu. Parasol może być przydatny i w Nowym Targu, i w Szczawnicy, Zakopanem czy w Bielsku. Na termometrach coraz mniej. Jutro zaledwie 10 stopni Celsjusza w Zakopanem. Najcieplej jutro ma być w Bielsku, maksymalnie 15, no i wciąż będą potrzebne nam parasole.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Czwartkowe popołudnie 8 października. Dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy. Po łacinie ośmiornica to oktopus, a muzyka wybrana dla ciebie to muzyka Tibi Delecta. Delektuj się, Łukasz Tymków zaprasza.

0: Właśnie trwają godziny szczytu na drogach i to świetny moment, żeby trafić do uszu kierowców. Uwaga, bo jutro rozpoczyna się remont 3 fragmentów Zakopianki pomiędzy Pcimiem a Lubniem. Drogowcy ściągną starą nawierzchnię zarówno na jezdni w kierunku Krakowa, jak i tej w kierunku Zakopanego. Potem będzie kładziona nowa. Odblaskowe kamizelki ciężko pracujące na tym odcinku drogi będą widoczne od poniedziałku do piątku i wtedy ruch będzie poprowadzony jednym pasem. W soboty i niedzielę przejazd będzie poprowadzony dwoma pasami. No i uwaga, będzie tam ograniczenie do 80 km na godzinę, a roboty mają potrwać do końca października.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie 2. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Po reklamie.
0: Przed nami weekend ze zmienną pogodą. Jutro deszczowo, w sobotę i w niedzielę pojawiać się będą przejaśnienia, ale nie będzie za gorąco. Maksymalne wskazania termometrów w okolicach 15 stopni przewidywane są m.in. w Bielsku Szczawnicy czy Nowym Targu. W Zakopanem będziemy notowali około 10 do 12 stopni.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.

0: Dzisiaj mamy 8 października, no i w historii świata, a raczej fryzjerstwa, no i damskiej mody, to był istotny dzień. W 1906 roku Karl Nessler zaprezentował w Londynie pierwszą maszynę do trwałej ondulacji, no czyli robienia takich loczków. Urządzenie składało się z mosiężnych wałków, one były podłączone do prądu, ważyły kilkaset gramów każdy. Cała procedura trwała niemal 6 godzin, no i niestety groziła poważnym poparzeniem skóry głowy. Czego to się nie robi, żeby być piękniejszym? A co się robi, żeby to popołudnie było piękniejsze? Słucha się Radia Alex, w którym już za chwilę Marisa i Damiano David.
1: Radio Alex.

0: Malika Montany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Fort Arena i Dota Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz

0: Zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października. Let's
1: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Po reklamie.

0: Za oknami pogoda być może nie zachęca do tego, żeby dzisiaj spacerować czy spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Proponuję więc jakiś dobry napój, który bardzo lubicie, i nasz program po godzinach. Już za chwilę przywita się z wami Łukasz Jakubczyk, a ja, Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd.

0: Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Po reklamie.
7: Na zegarze jest już 17:00, w takim razie posłuchajmy wspólnie wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
8: Wojewoda i kurator oświaty z Mazowsza zwołują na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół z województwa.
9: Mają rozmawiać o bezpieczeństwie uczniów w placówkach. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem Michałem Radkowskim, który jest w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu.
10: Witam, dzień dobry.
9: Witaj.
8: Michale, przypomnijmy naszym słuchającym, że to tam rano były uczeń podstawówki zaatakował nożem dyrektora, nauczycielkę i śmiertelnie ranił woźną. Jakie są najnowsze ustalenia?
10: Szkoła w tej chwili jest już pusta. Wszyscy uczniowie, którzy spędzili w zamkniętych klasach kilka ostatnich godzin, są już w domach. W szkole nie ma też już dyrektora. Jak się dowiedziałem, on nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i to on obezwładnił 15-latka.
11: Tylko dzięki bohaterskiej postawie pana dyrektora udało się uniknąć większej tragedii. Ta sytuacja, za co też chciałem panu dyrektorowi osobiście takie podziękowania złożyliśmy.
10: Dziękował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dyrektor szkoły jest teraz przesłuchiwany przez służby, a jutro dyrektorzy wszystkich szkół na Mazowszu podczas spotkania online i z wojewodą i z kuratorem oświaty zostaną poproszeni o przegląd procedur bezpieczeństwa i zapoznanie z nimi wszystkich pracowników szkół. Ze wsi Leszczydł, Nowiny, Michał Radkowski.
8: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego.
9: Adam Glapiński na konferencji prasowej pytany był o zagrożenie rosnącą inflacją w związku z wysokimi cenami paliw.
12: Jak na razie nie widzimy szerszego rozlewania się wstrząsu surowcowego na gospodarkę. Jednak utrzymują się ryzyka dla kształtowania się inflacji na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie. Dlatego jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
8: We wrześniu inflacja wzrosła do 4% licząc w skali roku. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5%.
9: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.
7: Pogodowe zmiany dzisiaj i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Dzisiaj w nocy będą się jeszcze pojawiały opady deszczu. Nie będą jakieś bardzo intensywne, ale jednak warto, wychodząc z domu, zabrać ze sobą parasol. Jeśli chodzi o piątek, to na Podhalu i na Podbeskidziu, jeśli popada, to tylko rano, później wróci słońce, ale już nie będzie tak ciepło jak dzisiaj czy w poprzednich dniach, bo jutro w Zakopanem co najwyżej 8 stopni, w Nowym Targu 12, a w Bielsku Białej do 13. Jak to dobrze, że już jest czwartek. Od teraz to nasze planowanie weekendu w regionie nabiera jeszcze większego sensu. Coś tam dzisiaj fajnego podrzucę, a teraz muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Alex. Na początek Ed Sheeran, jego Azizam. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radiu Alex. To są 3 minuty po 17:00.

Gypsy Kings, Hotel California w Radiu Alex. Gorąca Kalifornia, no a my nasze gorące październikowe słońce na chwilę, to znaczy mam nadzieję na chwilę, pożegnamy, że jeszcze wróci i niebawem znowu będzie można chodzić na krótko. Ewentualnie będziemy się rozgrzewać koncertowymi ogłoszeniami na rok 2027. Jakiś czas temu mówiłem, że trzeba być cierpliwym, bo październik to jest właśnie taki miesiąc, kiedy te ogłoszenia się zaczynają. No to już wiemy od dzisiaj, że na openerze wystąpi The Chemical Brothers, czyli legenda muzyki elektronicznej, która też czasami lubi rocka. I będzie też wschodząca gwiazda słowackiej piosenki, która ostatnio debiutowała na 4. miejscu listy magazynu Billboard. Adela się nazywa. Więcej o muzyce dzisiaj w programie Po godzinach w Radiu Alex. A za

0: I nagramy dalej, będzie zespół Millennium. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
6: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Po reklamie.
1: Radio

0: Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Alex. Na błysk to będziemy wspólnie sprzątać w sobotę. Dzisiaj dajmy spokój i sobotę, ogólnie weekend w regionie, czym prędzej zaplanujmy. Jeśli chodzi o niedzielę, no to w Łopusznej święto Buka zaplanowano. Poleca Nadleśnictwo Nowy Targ. To z myślą o wszystkich, którzy chcą bliżej poznać przyrodę i spędzić czas na świeżym powietrzu. Spotkanie od godziny 10 w gajówce Mikołaja i potrwa do 14, a w programie m.in. warsztaty przyrodnicze, gry, zabawy plenerowe, leśne pomiary. Uczestnicy będą mogli w praktyczny sposób odkrywać tajemnice lasu, przyjrzeć się jego mieszkańcom, no i dowiedzieć się więcej o znaczeniu buka oraz innych gatunków drzew dla górskiego ekosystemu. Będzie też ognisko, polecamy na niedzielę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Like I Love You, ekipa Arayo w Radio Alex. Za chwilę będzie 18, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, bardzo interesująca na piątek i na weekend w naszym regionie. No a po godzinie 18 będzie skarbiec z piosenkami. Kto jest jego właścicielem? Szczegóły na pewno niebawem, będziemy też u nas w regionie. Oczywiście, że tak, polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 8 października, na zegarze 18, czas na wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
5: Przesłuchanie 19-latka, który wczoraj w szkole w Ostrołęce na Mazowszu zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby.
6: W sumie ranił 9 osób. Ponownie reporter Michał Radkowski.
7: Witam, dzień dobry.
6: Z naszym wozem satelitarnym, witamy.
5: Jak będzie przebiegać to przesłuchanie?
7: Śledczy chcą przede wszystkim poznać motywy, którymi kierował się 19-latek. Przypomnę, że wczoraj jedna z uczennic szkoły mówiła na naszej antenie, że w chwili ataku uczeń miał krzyczeć, że chce, by było o nim głośno w jego 19 urodziny. Wczoraj Jakub Z. obchodził urodziny. Z pewnością padną pytania o plecak, który chłopak miał pozostawić w klasie, z którego wydobywał się dym. Wiemy już, że w środku znajdował się materiał wybuchowy domowej roboty. W związku z tym wezwano wczoraj do szkoły pirotechników. Dziś miał być przeprowadzony eksperyment procesowy na poligonie. W związku z tym, co znalazło się w środku plecaka, najpewniej 19-latek zostanie oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Wyjaśniany będzie też wątek z Jakubem Z., które tutaj jest powtarzane coraz częściej, o grze, choć ciężko używa się tego określenia, uczestnicy tej gry nieletni, a przed tymi nieletnimi stawiane są wyzwania, których efekty obserwujemy na Mazowszu w ostatnich godzinach.
6: A teraz najświeższa wieść ze świata. Spotkanie ze stroną amerykańską zapowiada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Jutro i w sobotę ukraińscy negocjatorzy mają za oceanem rozmawiać z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o zakończeniu wojny z Rosją. Setki roślin trafiły dzisiaj do akademików i studenckich stancji w Lublinie.
6: Doniczkowe rośliny rozdawał studentom ogród botaniczny UMCS razem z poradą, jak o nie dbać.
8: Mamy paprotki, mamy wiele gatunków sukulentów, mamy trzykrotki.
9: Co najszybciej schodzi?
8: Sukulenty. Ciężko im zrobić krzywdę.
10: W okolicach kolokwiów należy podlewać kaktusy.
11: Ja tam lubię kwiatki, więc ja będę z tego czerpał przyjemność.
12: Nie uschnie.
11: Mam nadzieję.
12: Kwiatek do akademika?
13: No, na stancję.
12: Chyba paprotka.
13: Dokładnie.
12: Nie boi się pani, one są grymaśne.
13: Może o nie zadbam.
14: Przeżyję wiele, to na pewno.
12: A jakie przeżycia pan jej oferuje?
14: Będę się nią opiekować tak długo, jak będę o niej pamiętać.
12: I jaką ma pan pamięć?
14: Nie najlepszą.
12: Czyli kaktus?
14: Czyli kaktus.
5: Studentów na miasteczku akademickim w Lublinie przepytał reporter Dominik Smaga.
0: Pochmurna, deszczowa i nie za ciepła noc na Podhalu i na Podbeskidziu. W Zakopanem tej nocy tylko 5 stopni, w Nowym Targu też 5, może 6 stopni. W Bielsku Białej odrobinę cieplej, minimalnie 8 stopni. Jutro no wiele cieplej nie będzie, bo w Bielsku Białej 13 stopni, w Nowym Targu 12-13, a w Zakopanem co najwyżej 8. Jutro jeszcze rano może słabo popadać, a później wróci do nas słońce. Ósmy października, Światowy Dzień Ośmiornicy. Oby nie tej łódzkiej, która pod koniec lat 90. zmieniła nam oblicze polskiej polityki. Wtedy myśleliśmy, że to jednostkowy przypadek, a później okazało się, że to dopiero początek afer i końca nie widać. Na początek tej godziny w Radiu Alex Brave. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 18.
1: Radio Alex.

0: Firgal Szarki w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. A teraz Rihanna, która chwali się, prowokuje, ale tym razem nie w bieliźnie, reklamując to, co produkuje, a w kwestiach muzycznych. Powiedziała, że ma w domu 17 skarbców, a w każdym po 10 muzycznych produktów. To daje 170 niewydanych piosenek. Nie chcę jej podpuszczać, ale trochę nie wierzę. Jakby ze dwa takie skarbce otworzyła, żeby nas przekonać, to może wtedy uwierzymy, czekamy. Alize, za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Dużo dobrego!
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej!
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D.

0: Freddie Mercury, dobrze go usłyszeć. Love Kills w Radiu Alex. W sobotę, słuchajcie, proszę kibicować zawodniczkom i zawodnikom w akrobatyce sportowej. Takie wydarzenie w Krościenku nad Dunajcem. Początek o godzinie 10 w sali sportowej w szkole podstawowej numer 2. Finały zaplanowano od godziny 14. Jak mówią organizatorzy, to są prawdziwe spektakle, bo uczestnicy budują swoje kombinacje bez sztywnych ograniczeń długości serii. To właśnie dlatego każda prezentacja jest inna, a publiczność może oglądać widowiskowe sekwencje pełne dynamiki, trudnych elementów i efektownych połączeń. I to na najdłuższej ścieżce akrobatycznej w Polsce. Warto to sprawdzić. Polecamy na sobotę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Świętuj razem z nami 35. urodziny klubu Energy 2000 Przytkowice. Zaczynamy już w piątek 9 października koncertem charyzmatycznego Malika Montany. Urodzinowa sobota 10 października to wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Waterana i Dota Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.

0: Wschodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
1: Radio

0: Love is the name, Sofia Carson w Radiu Alex, w takim trochę biesiadnym wydaniu można powiedzieć. Za chwilę będzie 19, będą wiadomości, będzie najnowsza prognoza pogody, będziemy też oczywiście w regionie, coś sprawdzimy fajnego na weekend, a po 19, słuchajcie, będzie powrót, który jeszcze niedawno był tylko w sferze muzycznych marzeń. A tu proszę, coś się wydarzyło i znowu zagrają. O kogo chodzi? Szczegóły po 19, bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: To już jest 19. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
4: Trwa przesłuchanie 15-latka, który rano w szkole w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie.
5: To ustalenia reportera Michała Radkowskiego. Michał wraz z wozem satelitarnym jest przed szkołą, w której doszło do tej tragedii.
4: Witamy serdecznie.
6: Potwierdzam, jestem, witam.
4: Co teraz stanie się z 15-latkiem?
6: Zostanie przewieziony z komendy policji w Wyszkowie, gdzie jest przesłuchiwany w obecności opiekuna, do policyjnej izby dziecka w Warszawie. Tam spędzi noc, a jutro zajmie się nim sąd rodzinny i nieletnich. Do tego sądu zostaną przekazane wszystkie ślady i dowody, które dziś zabezpieczyła na miejscu prokuratura. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za dzisiejszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Ze wsi Leszczydło-Nowiny, Michał Radkowski.
5: Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego SAFE na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę.
4: Zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Co jeszcze ustalono, o tym korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
7: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z SAFE na Ukrainę.
8: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
7: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
5: Policjanci z wielkopolskich Szamotu użyli broni służbowej wobec agresywnego 34-latka.
4: Mężczyzna wtargnął z nożem do jednego z salonów fryzjerskich. Został ranny.
5: Ucierpiała też postronna osoba, która znajdowała się w pobliżu interwencji.
4: 4,5 tony zanieczyszczeń zebrano z plaż w Ustce i okolicach.
5: To pozostałości substancji ropopochodnej, którą morze wyrzuciło na brzeg.
4: Sprzątanie zakończono, ale służby nadal będą sprawdzać, czy nie pojawiają się kolejne czarne grudki.
0: Piątek pogodowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu, no już nie będzie taki piękny. Przede wszystkim to będzie chłodniej, bo w Zakopanem jutro 8-9 stopni, w Nowym Targu 12, w Bielsku Białej do 13. Rano może popadać, później wróci słońce. No i też jutro silniejsze podmuchy wiatru i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Popada też dzisiaj w nocy i ten wiatr nocą też będzie nam towarzyszył. 8 października, Światowy Dzień Wzroku. No to patrzę, kto tutaj muzycznie przed nami w radiu. Alex, Milk and Sugar za moment, a później Offenbach i Norma Jean Martin. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w radiu Alex. To są 3 minuty po 19. W Światowy Dzień Wzroku od teraz zamieniamy się w słuch.

0: Zespół ABBA w Radiu Alex. Dokładnie wczoraj minęło 50 lat od ich jedynego występu w Polsce. Ale teraz nie zespół ABBA, teraz na naszej antenie grupa Aerosmith, bo słuchajcie, oni wracają. Były jakiś czas temu informacje, że wrócą, później były, że nie wrócą, a tu wczoraj po 21 naszego czasu taki news. Dwa występy z muzycznymi przyjaciółmi, a będą to m.in. Slash, Billy Idol, Chad Smith z Red Hotów, Randy MC czy Tom Morello. Koncerty 29 października i 1 listopada w Los Angeles. Kto ma blisko, temu zazdrościmy, a podobno to nie jedyne dobre wieści tej kapeli. No to czekamy na kolejne, a najlepiej takie, że i w Polsce ich zobaczymy. Bruno Mars za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów.

0: banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Radio Alex.

0: Będzie pięknie, Marisa w Radio Alex. No jasne, że będzie pięknie. Weekend blisko, w niedzielę w Białym Dunajcu finał Festiwalu Papieskiego. Uroczystości rozpoczną się o 12:00 mszą w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów, po której rozpocznie się koncert zespołu Trybunie Tutki pod tytułem Nuty Wielkiego Pasterza w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II. Podsumowaniem tego wydarzenia będzie uroczyste wręczenie nagród laureatom 33. edycji festiwalu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną imienia Zofii Solarzowej. Polecamy więc na niedzielę w Białym Dunajcu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Ricky Martin w Radiu Alex. Za chwilę to już będzie godzina 20. Będą wiadomości, będzie najnowsza prognoza pogody. A po 20 słuchajcie, historia dwóch znanych braci. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.
4: Na zegarze 20. Anna Wachowska ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
5: Mężczyzna, który z nożem wtargnął do zakładu fryzjerskiego w Szamotułach w Wielkopolsce, był pod wpływem narkotyków. Wynika ze wstępnych badań, które 34-latek przeszedł w szpitalu. Trafił tam po tym, jak został postrzelony przez policjantów w trakcie interwencji. Był agresywny i groził mundurowym. Mężczyznę poszukiwano w związku z karą więzienia. Miał wyrok za sprawę narkotykową. Zagłosuję za ustawą cyfrową, mówił wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wieczorem Sejm ma zdecydować w kwestii wdrożenia nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
6: Dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko twarda kwestia jak armia czy policja, ale także bezpieczeństwo w sieci. Ja zagłosuję oczywiście za, bo państwo polskie musi posiadać instrumenty szybkiego reagowania, usuwania treści, które nawołują do nienawiści. To jest absolutnie kluczowa kwestia naszego bezpieczeństwa. Zakładam, że pan prezydent tym razem tę ustawę podpisze.
7: Bo przypomnijmy, że wcześniej tę ustawę zawetował.
5: Prezydent, przypominamy, zawetował pierwszą rządową ustawę, która miała wdrażać unijny akt o usługach cyfrowych. Jego zdaniem przepisy dawałyby zbyt szerokie uprawnienia urzędnikom. W odpowiedzi rząd przygotował dwie nowelizacje. Pierwszą Karol Nawrocki podpisał pod koniec września. O drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski są w Macedonii Północnej, gdzie zmierzą się z Wardarem Skopje. Już teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Witamy.
8: Dobry wieczór.
5: Jak trudny to przeciwnik?
8: To jest drużyna na podobnym poziomie co Wisła. W tym sezonie Ligi Mistrzów macedoński zespół co prawda przegrał oba mecze z francuskim Nantes i niemieckim Mezungen, ale minimalnie, więc szansę oceniam pół na pół.
9: Spodziewamy się ciężkiego meczu. Wardar to trudny przeciwnik, zwłaszcza w swojej hali, gdzie panuje gorąca atmosfera. Jedziemy zmotywowani do walki o zwycięstwo i o punkty.
8: Mówił skrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. W Wardarze Skopje gra dwóch Polaków. Bramkarz Miłosz Wałach i obrotowy Wiktor Jankowski, a trenerem zespołu jest niegdyś świetny skrzydłowy Vive Kielce, Chorwat Iwan Cupic. Początek meczu o 20:45.
4: Chłodna noc i na Podhalu, i na Podbeskidziu. 5-6 stopni, tyle będzie w Zakopanem, w Nowym Targu do 8, a jeśli chodzi o Bielsko-Białą, to 8-9 stopni minimalnie. I tej nocy spodziewajmy się przelotnego deszczu, do tego silniejsze podmuchy wiatru. No i ten wiatr też jutro będzie nam doskwierał, obniżał temperaturę, a na termometrach jutro w Zakopanem 9 stopni, w Bielsku-Białej najcieplej 13, w Nowym Targu 12. Rano może popadać, a później ma wrócić słońce. Wracamy w Radiu Alex do muzyki, bo dużo fajnego grania w tej godzinie na naszej antenie w programie Po Godzinach. Na początek pobujamy się trochę, będzie Gino Smith, Stand By Me, później Paul McCartney i Michael Jackson, Say, Say, Say. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to są 3 minuty po 20.

0: Shakin' Stevens i Bonnie Tyler w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla Ciebie. To teraz też będzie o muzyce, ale o muzyce w filmie, o zespole Oasis. Z filmu, który trafi do streamingu, dowiadujemy się, jak udało się pogodzić Liama i Noela. Przez lata ich wspólne granie to było coś niemożliwego do osiągnięcia. Premiera filmu Oasis Don't Look Back in Anger jutro, więc to dla wielu będzie weekend z braćmi Gallagherami. Pozostałą częścią ekipy też, ale wiadomo, że najciekawszy będzie właśnie wątek pogodzenia się braci. A za chwilę w Radiu Alex gramy dalej, za chwilę u nas Kate Ryan będzie Evidemment.
1: Radio Alex.
2: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Psst! Cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mniej.
6: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
5: za mniej.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
17: Radio Ale.

0: Lucenzo w Radio Alex. To jest muzyka wybrana dla Ciebie. Takie słoneczne dźwięki w tanecznym Radio Alex na pewno się pojawią, a taneczne radio jutro po 20:00 będzie trochę nowości, będzie dużo fajnych dźwięków, często w niestandardowych wydaniach. No i set na start kolejnego październikowego weekendu, także polecamy się. A za chwilę gramy czwartkowo, za chwilę w Radio Alex. Dobre jest!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio

0: Baltimora w Radiu Alex w programie Po Godzinach. Za chwilę wiadomości o 21:00, będzie też prognoza pogody, a po 21:00 muzyka i dużo informacji z naszego regionu w podsumowaniu czwartku. Polecam i zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, sprawdzamy wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Anna Wachowska.
8: Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To informacja o rosyjskim ataku na Ukrainę i poderwaniu samolotów do patrolowania polskiego nieba. Mieszkańców poproszono o oczekiwanie na dalsze komunikaty. Dziś to już drugie takie ostrzeżenie. Po 30 minutach zostało odwołane. Zarzut kierowania gróźb karalnych usłyszał zatrzymany w sierpcu 17-latek. Mężczyzna wśród rówieśników miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Prokuratura przekazała, że poprzez przesłuchaniu wystąpiła do sądu o jego areszt. W domu 17-latka znaleziono należące do niego dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Prokuratorzy z Przemyśla proszą Ukrainę o pomoc w śledztwie w sprawie nożownika, który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Sprawca jest obywatelem Ukrainy. Z nami reporter Dominik Smaga. Dominiku, o jaką pomoc proszą prokuratorzy?
9: Dzień dobry. Prokuratura prosi o sprawdzenie, czy podejrzany był na Ukrainie leczony psychiatrycznie i przesłanie dokumentacji medycznej, jeżeli takowa jest. Wniosek wynika z tego, że mężczyzna przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy, więc prokuratorzy przypuszczają, że mógł być na Ukrainie leczony lub diagnozowany. Po drugie, prokuratura prosi o przesłuchanie jako świadka matki mężczyzny, który pochodzi z zachodu Ukrainy, z okręgu Iwano-Frankowskiego. Po trzecie, śledczy z Przemyśla chcą wiedzieć, czym zajmował się na Ukrainie. Ichor M. przyznał się wczoraj do zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zarzutów wysłuchał w szpitalu, gdy tylko biegli uznali, że jego stan zdrowia na to pozwala. Przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
8: Na Ziemię powróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew-12.
10: Jak widzimy,
8: dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie 237 dni. Ekipa wykonywała dziesiątki eksperymentów. Prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie.
0: Co nowego w pogodzie na Podbeskidziu i na Podhalu? A dużo nowego, no będzie dużo chłodniej przede wszystkim, bo w Zakopanem jutro 8 stopni, w Nowym Targu 12, w Bielsku Białej 13. Jutro rano może popadać, do tego silny wiatr, więc do tego jeszcze odczuwalna temperatura będzie kilka stopni niższa. W weekend odrobinę cieplej, będzie słonecznie, choć też są niewykluczone słabe opady deszczu. 8 października to jest czwartek, już po 21:00, więc wracamy do muzyki wybranej dla ciebie w radiu Alex. Roy Orbison na początek, później Benson Boone, a w tej godzinie też podsumowanie najważniejszych tematów, którymi dzisiaj zajmowali się dziennikarze radia Alex. Łukasz Jakubczyk, polecam.

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: jest podsumowanie wiadomości z czwartku w Radiu Alex. Nowy targ przekaże kolejne 500 000 zł dla powołanej w tym roku przez samorząd spółki Podhale Nowy Targ. To już druga transza pieniędzy, jakie trafią do odradzającego się klubu hokejowego. Więcej nasz reporter Michał Palut.
1: Już w sumie 1 000 000 zł kosztowało nowotarskiego podatnika utrzymanie powołanej kilka miesięcy temu spółki Podhale Nowy Targ. O kolejnej 500 000 transzy miejscy radni zdecydowali w poniedziałek. Środki na ten cel zostały przeniesione z gminnego budżetu na drogi publiczne, ale jak zapewniała w trakcie obrad Ewa Bobek, skarbnik miasta oraz członek Rady Nadzorczej Szarotek, nie ucierpi na tym żadna inwestycja w infrastrukturę. Pieniądze przekazane na odbudowę klubu hokejowego mają bowiem pochodzić z wygenerowanych do tej pory oszczędności. Dotychczas przekazany kapitał zakładowy musiał zostać wydany na uzyskanie licencji oraz umożliwienie 19-krotnemu mistrzowi Polski startu w tegorocznym sezonie Tauron Hokej Ligi. Obecny na obradach Rady Miasta prezes Podhala Nowy Targ Wojciech Śniegowski przyznał, że w klubowej kasie zostało około 70 000 zł.
0: Już na wrześniowej konferencji prasowej burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha przyznał, że początkowe założenia finansowe mogły być zbyt ostrożne. Każdy klub z licencją na start w Tauron Hokej Lidze musi zadeklarować budżet na poziomie minimum 2,5 miliona złotych brutto. Po 7 rozegranych kolejkach trwającego sezonu Podhale Nowy Targ zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i pozostaje jedną z dwóch drużyn bez żadnego zwycięstwa. Maraton Merilior, budowlanka, a nawet chałupa gąsieniców na wsiów to budynki, w których w różnych latach uczyli się uczniowie Kenara. 14 października barwny, roztańczony i rozśpiewany pochód przejdzie trasą wyznaczoną przez te ważne dla uczelni punkty.
2: My jako szkoła jesteśmy zawsze z Zakopanem, praktycznie od zawsze związani. I jak tam przechodzą ci nasi uczniowie przez Zakopane, to wszyscy nas rozpoznają, że są może kolorowo bardziej ubrani, może są jacyś tacy bardziej, nie wiem, zwracają na siebie uwagę. Oczywiście myślę, że w pozytywnym takim słowa znaczeniu i chcemy podkreślić to, że w tym Zakopanem jesteśmy. Byliśmy w różnych miejscach tutaj. No ja pamiętam, że chodziłem też do 3 szkół tak naprawdę. Przed każdym budynkiem uczniowie też przypomną krótką historię taką, jak to było w tych czasach, owych czasach, jaki to był budynek.
0: Mówił dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara Marek Król-Juzaga. W pochodzie udział wezmą uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście. Organizatorzy mają nadzieję, że dołączą do niego również sympatycy szkoły i mieszkańcy miasta pod Giewontem. W Zakopanem wraca sprawa poideł dla koni. Tak w rozmowie z dziennikarzami nazwał nielegalną inwestycję na Bachledzim Wierchu jej właściciel. Inwestycja ma już prawomocny wyrok sądu z nakazem rozbiórki. Decyzję o likwidacji tej samowoli postawionej bez zezwolenia na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej wydał również inspektor nadzoru budowlanego.
3: Właściciel samowoli na razie jednak nie kwapi się ani do rozbiórki domków, ani do zalecanego przez sąd doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu, na którym wybudował drogę do swojej inwestycji. Rozbiórki zastępczej mogłoby dokonać miasto. Wdrożenie procedury wymaga jednak pełnego sfinansowania prac z góry. O taką możliwość zapytałam burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza.
4: Pierwsze, co jest potrzebne, no to oczywiście wola Rady Miasta i czy mamy to wykonywać, czy znajdziemy pieniądze w budżecie, czy zabezpieczymy, przewidzimy jakieś fundusze na ten cel na przyszły rok, no bo jednak będzie to trochę kosztować. Ile dokładnie, to też nie wiem, musielibyśmy oszacować, natomiast jakieś pieniądze w budżecie, no trzeba byłoby na ten cel zabezpieczyć, więc no tutaj kwestia, czy Rada Miasta będzie zdecydowana takie pieniądze przeznaczyć na taki cel.
0: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska, która zbiera na bieżąco informacje w tej sprawie. Spalał odpady za budynkiem usługowym w Kościelisku. Strażnicy namierzyli go dzięki dronowi i ukarali mandatem. Straż gminna otrzymała zgłoszenie w tej sprawie, ale miejsce było trudno dostępne. Funkcjonariusze wykorzystali więc drona, którego nagrania pozwoliły je zlokalizować i dotrzeć do sprawcy. Spalanie odpadów to zagrożenie dla zdrowia, środowiska i jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Nowoczesne technologie wspierają nasze działania, ale najważniejsza pozostaje odpowiedzialność każdego z nas – podkreślają funkcjonariusze i apelują, by nie być obojętnym na takie przypadki i zgłaszać je straży. Od 4 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie odbywają się koncerty w ramach cyklu Kultura na Poziomie. Wydarzenie organizowane jest w zabytkowej willi Wańkówka i to właśnie jej położenie było inspiracją do nazwy całego cyklu.
5: 737,60 metrów nad poziomem morza. Dlatego właśnie ten cykl koncertów nosi nazwę Kultura na Poziomie. To spotkania z muzyką, które pokazują, że różnorodne koncerty, a przy tym znani artyści mogą być blisko nas właśnie tutaj w Poroninie. Do tej pory wystąpili u nas m.in. Józef Merzhtein-Jochimczyk, Monika Urlik, Robert Kasprzycki czy Justyna Jarząbek.
0: 15 października odbędzie się ostatni już koncert w tegorocznej edycji cyklu Kultura na Poziomie. Wystąpi znany i lubiany Piotr Lupi-Lubertowicz.
5: Gitarzysta, wokalista i autor muzyki, którego koncerty to połączenie bluesa, rocka i niezwykłej energii scenicznej. Gorąco zachęcam do tego, by zarezerwować właśnie ten wieczór i spotkać się z muzyką na żywo, bo moi kochani, muzyka na żywo posiada najcenniejszą wartość.
0: Mówiła dyrektor GOK w Poroninie Anna Malacina-Karpiel. Do strażaków z OSP Czarny Dunajec, OSP Ciche Górne 2 oraz OSP Dział trafiły nowoczesne wielozadaniowe pojazdy terenowe typu UTV. Zakup zrealizowano w ramach drugiego etapu programu Bezpieczne Dzieci prowadzonego w latach 2025-2026. Nowe pojazdy mają ułatwić strażakom szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia, transport sprzętu i prowadzenie działań w trudnych warunkach. Będą wykorzystywane m.in. podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych, działań związanych z ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym, a także przy zabezpieczaniu lokalnych wydarzeń. W przyszłym tygodniu rusza remont drogi do Stanika w Witowie, poinformował Urząd Gminy Kościelisko. W związku z tym w dniach od 12 do 16 października planowane jest całkowite jej drogi zamknięcie dla ruchu kołowego. Poszukiwany listem gończym 36-latek został zatrzymany w Nowym Targu. Policjanci ustalili, gdzie przebywa mężczyzna i 2 października pojechali pod wskazany adres. 36-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. W związku z karą roku pozbawienia wolności został zatrzymany bez problemów i trafi do zakładu karnego. Już niebawem miasto Zakopane będzie obchodziło swoje 93. urodziny. Prawa miejskie otrzymało w 1933 roku. Z tej okazji już 15 października rozpocznie się festiwal inspirowany górami imienia Ewy i Macieja Berbeków. Wydarzenie poświęcone ludziom związanym z górami w tym roku zejdzie do tatrzańskich podziemi.
6: Speleoklub Tatrzański PTTK jako najstarsza działająca pod tą nazwą organizacja jaskiniowa w Polsce świętuje swój jubileusz i w tym roku powiemy o tych górach, ale tak troszkę niżej. Czyli będziemy mieć prelekcję jaskiniową znakomitego speleologa pana Kazimierza Szycha. Będziemy mieć również forum takie dyskusyjne. Speleoklub zaproponował nam 2 wydarzenia. Wycieczka do jaskiń systemu Pawlikowskiego i to będzie wycieczka z przewodnikiem. 2 takie wydarzenie speleoklub przygotował dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. To będą warsztaty dla dzieci sprawny jak nietoperz.
0: Mówiła naczelnik Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Joanna Staszak. Festiwal rozpocznie się 15 października i potrwa 4 dni. Nie zabraknie wystaw, koncertów i spotkań z zakopiańskimi artystami. 50-lecie swojej pracy twórczej będzie obchodził Jerzy Juras Gruszczyński. Ruszyła budowa miasteczka rowerowego w Krościenku nad Dunajcem. Prace rozpoczęły się w sąsiedztwie istniejącego pump trucku. Nowe miejsce ma być przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Miasteczko pozwoli na praktyczną naukę zasad ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach oraz doskonalenie jazdy na rowerze. Wartość inwestycji to ponad 478 tysięcy złotych. Gmina Krościenko pozyskała na ten cel ponad 209 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa Małopolskiego. Jesienią Zakopane zaprasza na kulinarną podróż. Od 28 października do 29 listopada potrwa Bachleda Festiwal Restauracji. W jego ramach 6 restauracji przygotuje łącznie 12 specjalnych menu opartych na sezonowych produktach i autorskich interpretacjach smaków. Od kuchni regionalnej przez europejską po włoskie klasyki. Festiwalowe dania będą dostępne w specjalnych cenach. Rezerwacje stolików właśnie ruszyły. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Wszystkie szczegóły mamy na radioalex.com.pl.
7: Słuchacie Radia Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
6: Jest już 22, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Katarzyna Podraza.
7: Po ponad 3 godzinach zakończyło się przesłuchanie Jakuba Z., 19-latka z klasy maturalnej zespołu szkół nr 4 w Ostrołęce. Wczoraj ranił w szkole nożem 9 osób. Prokuratura postawiła mu łącznie 9 zarzutów, między innymi usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych, z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.
8: Poza tymi zarzutami przedstawiliśmy mu również zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec 2 pracowników szkoły oraz usiłowania zabójstwa 2 osób, 2 przypadkowych osób, 2 przechodniów już poza terenem szkoły po opuszczeniu przez niego szkoły, czyli po niejako popełnieniu tych przestępstw związanych z usiłowaniem zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych.
7: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrołęce. 19-latek złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie nastolatka. Grozi mu dożywocie. Mamy pilną informację z ostatniej chwili. Sejm po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w szkołach uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Teraz Zielona Góra. Aż 12 komitetów wyborczych zarejestrowała PKW przed wyborami uzupełniającymi do Senatu w tym mieście. Wybory senatora, który zajmie miejsce zmarłego generała Mirosława Różańskiego, odbędą się tam 22 listopada. Łączymy się z dziennikarzem Tomaszem Skorym. Tomku, 3 lata temu o mandat senatora ubiegały się tam tylko 3 osoby. Czy tym razem kandydatów będzie aż 12?
9: To nie jest pewne, bo na razie tylko 12 komitetów może zgłosić kandydata, co nie znaczy, że im się to uda. Dowiemy się za tydzień. Na razie za pewnych kandydatów można uznać wdowę po generale Różańskim zgłoszoną przez koalicję rządzącą, byłego prezydenta miasta Janusza Kubickiego wspieranego przez PiS, Joannę Senyszyn i kandydata Konfederacji Korony Polskiej Tomasza Naruszewicza. Kilka komitetów nie ujawniło dotąd nazwisk swoich kandydatów. Co więcej, ta sama Konfederacja zgłosiła też 2. swój komitet wyborczy. Uwagę na liście zwraca też obecność aż 3 zgłoszonych przez partie polityczne komitetów z nazwy bezpartyjnych.
6: Na koniec kilka informacji pogodowych, na przykład takich dotyczących chłodu, bo 5 stopni tej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu 7, a w Bielsku Białej 8, 9. Tej nocy spodziewajmy się przelotnego deszczu. Jutro może popadać tylko rano, później wróci słońce. Na termometrach jutro w Zakopanem 8 stopni, w Nowym Targu 12, w Bielsku Białej 13. Ale co z tego? Silniejszy wiatr jutro też ma nam towarzyszyć, więc odczuwalna temperatura na pewno będzie nieco niższa. Kończymy czwartkowy program Po Godzinach i bardzo dobrze, że kończymy, no bo jutro piątek, Taneczne Radio, będziemy witać weekend, już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś, słyszymy się jutro po 17:00, dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.